0: promuje i mówi, że ona spokojnie może być przez nawet kobiety w ciąży czy małe dzieci, ale z założeniem właśnie takim, że jest dobrze bilansowana i jest wspomagana suplementacją. Bo to jest też kolejna ważna rzecz właśnie w dietach wegańskich i wegetariańskich. No nie da się wszystkiego z tych produktów od takich roślinnych wprowadzić do naszego menu, żeby mieć wszystko i żeby ten organizm dobrze funkcjonował. Dlatego na przykład zwraca się dużą uwagę na witaminę B12, dlatego, że ona nie jest obecna właśnie w tych produktach roślinnych i tylko w odzwierzęcych, dlatego ta suplementacja witaminą B12 powinna być od momentu rozpoczęcia właśnie tej przygody z wegetarianizmem czy weganizmem. Przede wszystkim weganizmem. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę właśnie na kwasy omega-3, których na przykład właśnie u wegan no też nie uświadczymy, dlatego, że one przede wszystkim występują w rybach, a jeżeli taka osoba nie je ryb, musi również taką suplementację przyjmować.
1: No właśnie, troszeczkę pani też uprzedziła moje pytanie, bo chciałem zapytać o właśnie te braki w diecie. Czy w takich dietach może nam czegoś zabraknąć? Już wiemy, że witamina B12, że kwasy omega-3.
0: Tak, kwasy
1: czy jeszcze jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, nad czym się zastanowić, gdybyśmy chcieli zmienić faktycznie dietę na wegetariańską, czy może nawet wegańską?
0: Ja myślę, że tutaj też ważna rzecz do suplementacji to jest witamina D. Witamina D3, ona u wegan i wegetarian również jest potrzebna. Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć w kontekście w ogóle takiego zdrowego odżywiania i bilansu diety. I ta witamina D3 jest mocno niedoborowa w naszej szerokości geograficznej, więc ta suplementacja...
1: Bo to mówimy o witaminie ze słońca pochodzącej tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie. Znaczy tak, czyli syntetyzowana dokładnie w naszej skórze dzięki słońcu i no i właśnie, ponieważ mamy taki klimat, a nie inny, to ta synteza tej witaminy D jest dużo, dużo niższa i te niedobory rzeczywiście są dosyć duże, więc warto o tym pamiętać i również właśnie, jeżeli chodzi o wegetarian i wegan, warto wspomnieć o jodzie, który również występuje w rybach i w momencie, kiedy no, tych ryb nie jemy wystarczającej ilości, ja przypominam, że powinniśmy ich jeść około 2-3 razy w tygodniu, no to jeżeli te braki właśnie tych produktów są, no to niestety, ale mamy wtedy problem, więc ten jod też trzeba suplementować, chociaż trzeba pamiętać, że ten jod w Polsce jest fortyfikowany w soli, więc jeżeli ktoś używa soli takiej jodowanej, to nie powinno być problemu. I to są przede wszystkim takie właśnie, tak, czyli tak jak wspomniałam, kwasy omega-3, witamina B12 i to bezwzględnie i ona już jakby w takich suplementach, które codziennie powinniśmy przyjmować. Tutaj, jeżeli chodzi o cynk, można byłoby jeszcze pomyśleć, czy taka suplementacja nie jest potrzebna, ale to też warto powiedzieć. Nie eksperymentujmy sami. To znaczy, jeżeli już jesteśmy na drodze wegetarianizmu, warto czasami zrobić przed badania, które pomogą nam ocenić właśnie stan naszego zdrowia. Czyli nie robić na zasadzie mody i ktoś wyklucza, bo tak mu się podoba, bo często jest to związane właśnie również z naszym zdrowiem, więc jeżeli ktoś ma niedobory na przykład żelaza, no to warto wtedy skupić się na przykład na takim, poza suplementacją oczywiście, to jeszcze komponowaniu takiego swojego posiłku, myśląc też w kontekście właśnie lepszego przyswajania tego żelaza z tych produktów roślinnych, właśnie pić wtedy jakieś soki czy warzywa, owoce bogate właśnie w witaminę C, która jakby przyspiesza i ułatwia przyswajanie tego żelaza. Także tutaj też są takie pewne sposoby jedzenia i łączenia produktów spożywczych, tak żeby ta ilość tych witamin, składników mineralnych, których może brakować właśnie w diecie wegetarian czy wegan, żeby była na takim bardzo dobrym poziomie. Czyli ta dieta tak naprawdę to nie jest, bo często jest kojarzona właśnie z takim tylko eliminacją, czyli że czegoś nie jemy, a zasada diety wegańskiej, wegetariańskiej i każdej innej eliminacyjnej polega na tym, że my mamy coś prowadzić na to miejsce produkty, które eliminujemy. Czasem nawet 2-3 dodatkowe produkty, które pomogą nam właśnie tak zbilansować ten jadłospis, żeby tych braków po prostu nie było.
1: Z tego, co słyszymy, to wcale w takim razie nie jest to łatwe zadanie, zmiana takiej diety, bo trzeba się do niej faktycznie odpowiednio przygotować. To nie jest od razu proces.
0: Dokładnie tak. Znaczy to jest znowu przygotowanie się, skonsultowanie czasami właśnie z dietetykiem czy z lekarzem, zrobienie odpowiednich badań, żeby wiedzieć, od czego wychodzimy. Często w trakcie stosowania takich wykluczeń pewnych produktów okazuje się, że właśnie, że ten nasz organizm trochę gorzej funkcjonuje i działa. I wtedy łatwo jest porównać, nie wiem, po pół roku takiej diety, czy nam czegoś nie brakuje, czy trzeba jeszcze na coś zwrócić uwagę. Dlatego ten monitoring właśnie naszego stanu zdrowia, badań jest bardzo, bardzo ważne.
1: A są jakieś zdrowotne przeciwwskazania, żeby zmieniać dietę, całkowicie pozbywać się produktów odzwierzęcych?
0: Nie, jeżeli ktoś jest zdrowy, w takim sensie nie ma jakichś takich problemów jelitowo-żołądkowych, bo one najczęściej mogą powodować różnego rodzaju wzdęcia, zgagę, czyli takie działanie w IBS-ie, czyli tym takim jelicie drażliwym, gdzie ta ilość błonnika, sporej ilości surowizny może powodować takie nieprzyjemne reakcje, no to wtedy trzeba się zastanowić albo troszeczkę zwolnić jakby zmianę tego swojego stylu życia, bo też pamiętajmy, że przejście na weganizm, wegetarianizm powinien być taki powolny moim zdaniem, tak? Czyli na początek może, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu jedzenie i robienie sobie właśnie takiego dnia wegańskiego i wegetariańskiego, czyli wykluczanie jakichś produktów właśnie od zwierzęcych, nie robić tego od razu, czyli też żeby się nie wystraszyć, też żeby sobie nie utrudnić życia.
1: Żeby nie szokować organizmu
0: też. Na
1: początku,
0: dokładnie tak, ale poza tym, żeby to nie było też za trudne dla nas. My niestety tak jesteśmy skonstruowani, że jeżeli widzimy jakiś wyższe schodki, no to gdzieś tam rezygnujemy też w międzyczasie, więc też żeby nie robić czegoś takiego. Czyli takie powolne, spokojne, nie wiem, robię sobie poniedziałek wegański, tak, czy wegetariański i dbam o to, żeby właśnie ten jeden dzień był taki naprawdę fajnie zbilansowany, ciekawy i smaczny, tak, no bo też mam wrażenie, że często osobom, które jedzą mięso, wydaje się, że taka dieta wegańska czy wegetariańska to jest właśnie na samych warzywkach, w sensie takim jałowych, niesmacznych, bo tak się najczęściej kojarzy. Natomiast to rzeczywiście bogactwo smaków przygotowane w odpowiedni sposób, z dodatkami różnego rodzaju właśnie strączków, które są bardzo istotne w ogóle w diecie wegańskiej i wegetariańskiej. I myślę, że osoby, które nie lubią strączków, no mogą mieć rzeczywiście kłopot w dobrym zbilansowaniu takiej diety.
1: Wspomniała Pani też wcześniej o tym, że diety takie właśnie bezmięsne stają się coraz popularniejsze, można powiedzieć, że modne lub nawet już są modne. Tutaj też znalazłem takie informacje, że już teraz około 10% osób w Polsce rozważa przejście na taką dietę albo chociaż spróbowania, z czego najwięcej osób poniżej 24 roku życia, a 7 na 10 wegetarian nie ukończyło 35 lat, więc wygląda na to, że to też jest taka domena i moda osób młodych.
0: Ja myślę, że młodzi ludzie też zaczynają się już tak mocniej zastanawiać i powodem wybierania takiego rodzaju jedzenia i żywienia, to są no, nie tylko względy etyczne, czyli właśnie ta kwestia produkcji tej zwierzęcej, tak? I mówimy tutaj właśnie o nie wiem, zwykłych kurczakach nawet, w jaki sposób one są hodowane i ubijane. I to jest też dla młodych ludzi chyba bardzo istotne, ale również z takich względów ekologicznych mam wrażenie, czyli takiego dbania o to nasze środowisko, które jest mocno i widzimy, co się dzieje tak naprawdę, czyli też dużo o tym mówimy, no bo się okazuje właśnie, że koszty środowiskowe właśnie pozyskania tych produktów od zwierzęcych są zdecydowanie większe, wyższe niż pozyskania tych produktów roślinnych. Ta hodowla zwierząt też bardzo często przyczynia się właśnie do degradacji środowiska, zanieczyszczenia powietrza, więc myślę, że to są takie, no mam nadzieję, że nie tylko mody, modne slogany, ale też takie, w które wierzymy i chcemy coś zrobić i zmienić tą przyszłość naszej ziemi. To brzmi tak bardzo kolokwialnie, ale trochę tak jest, tak, że żyjemy tutaj, tu i teraz, ale musimy też pamiętać o tym, jak ta nasza ziemia będzie wyglądała dla naszych wnuków, tak, i prawnuków. Także myślę, że młodzi ludzie już coraz częściej też myślą w takich kategoriach, tak? Takiego właśnie dbania o środowisko, czyli nie tylko o nasze zdrowie, co jak badania wskazują, ta dieta rzeczywiście ma takie pozytywne działanie na nasz organizm, natomiast też właśnie środowiskowe.
1: No właśnie, pozytywny wpływ na nasz organizm. Widziałem gdzieś informację o tym, że chociażby nasz układ odpornościowy może zyskać na zmianie diety w ten sposób.
0: Tak, dlatego że no, przede wszystkim dobrze odżywiamy nasz organizm. Dobrze odżywiony organizm, dobrze odżywiona mikrobiota jelitowa, czyli te bakterie, które zasiedlają nasze jelita, to jest właśnie odporność naszego organizmu. Nawet jeżeli zdarzy się i przydarzy jakaś infekcja, no to ten nasz organizm jest w stanie szybciej i lepiej walczyć jakby z tą infekcją. Więc myślę, że to jest po prostu takie in plus tego naszego funkcjonowania, szczególnie w tych naszych dzisiejszych czasach pandemicznych, czyli ta ilość witamin, składników mineralnych, ale również przeciwutleniaczy właśnie, tych składników antynowotworowych, które mają taki też korzystny i pozytywny wpływ na nasz organizm, jest bardzo istotna i bardzo ważna. Ja myślę, że warto tutaj też podkreślić, że właśnie taka dieta to jest spora ilość błonnika, który ma bardzo taki korzystny wpływ właśnie na obniżenie poziomu cholesterolu, tak? Czyli tą regulację i działanie bardzo takie prozdrowotne, jeżeli chodzi o właśnie układ krwionośny, także obniżają właśnie ciśnienie krwi. No to jest mnóstwo takich pozytywów, które przy tej diecie wegańskiej, wegetariańskiej, właśnie roślinnej mamy. Ja myślę, że tu też warto wspomnieć o właśnie też działaniu na taką gospodarkę węglowodanową, może ogólnie to tak nazwę, czyli cukrzycę tą typu drugiego i problemy z insulinoopornością, które widzę jako dietetyk tutaj pracując z pacjentami, że to jest taka trochę plaga kolejna, która się wydarza i rzeczywiście ta ilość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie na tyle wpływa niekorzystnie właśnie na tą węglowodanową gospodarkę, że taka dieta wegańska, wegetariańska naprawdę może też pomóc.
1: A czy w tej diecie właśnie wegetariańskiej czy też wegańskiej, czy możemy znaleźć jakieś plusy, powiedzmy, które zachęciłyby młodzież jeszcze bardziej do tego, żeby spróbować, nie wiem, może w jakiś sposób pozbycie się mięsa lepiej wpływa na pamięć, chociażby to by się przydało uczniom albo studentom. Czy są jakieś badania w ogóle w tym kierunku?
0: Znaczy ja myślę, że tutaj ogólnie rzecz biorąc, dieta dobrze zbilansowana, roślinna, czyli taka, która ma białko pochodzenia roślinnego, czyli właśnie strączki, tofu, różnego rodzaju warzywa i tutaj oczywiście opieramy się i warto wspomnieć o takiej sezonowości, żeby młodzież właśnie też dbała o to, żeby nie sięgać tylko i wyłącznie po jakieś modne awokado czy jakiekolwiek inne mango, tylko zadbać na przykład w takim sezonie jesienno-zimowym czy wiosennym o te produkty, które są dostępne lokalnie, tak? Czyli nie szukamy atrakcji spoza Polski, tylko to, co tutaj u nas rośnie. Myślę, że to też jest taki kolejny argument tego właśnie, żeby dbać też o naszą gospodarkę. Natomiast jeżeli chodzi o mózg, działanie naszego organizmu, to spokojnie taka dieta, która będzie zawierała sporą ilość orzechów, właśnie kasz, o których też bardzo często zapominamy, czyli znowu wspominamy takie babciowe przepisy właśnie różnego rodzaju kaszotta, które możemy wzbogacić właśnie w natkę pietruszki, ale też w orzechy, dodać do tego jakieś strączki, świetnie będą wpływały właśnie na rozwój naszego organizmu, rozwój mózgu. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o mózg i pracę głowy, skupienie, koncentrację, ważne są te kwasy omega-3. Więc myślę, że też młodzież mogłaby to też sobie trochę tak etapowo porobić, tak? Czyli spróbować najpierw właśnie z taką eliminacją mięsa, ale te raz, dwa razy w tygodniu na przykład kwasy omega-3 w postaci ryby, czyli śledź, czyli łosoś, czyli makrela zjadać, bo to też jest istotna rzecz, jeżeli chodzi o tak jak mówiłam, koncentrację, pracę mózgu. Natomiast oczywiście jest również suplementacja i o tej też wspominałam, więc jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo tak szybko chce zrobić te zmiany, no to powinien o tej suplementacji pamiętać.
1: Chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy zamiennikach, które można stosować zamiast mięsa właśnie na przykład. Miałem kiedyś przyjemność wziąć udział w konferencji, która dotyczyła jedzenia przyszłości, jak kiedyś będziemy jeść właśnie w historii, kiedy odchodzimy od mięsa. Z biegiem lat tego mięsa produkowalibyśmy mniej lub mniej w ogóle byłoby dostępnego. I tam próbowałem kurczaki, tak wyglądały, które w ogóle nie miały w sobie mięsa zwierzęcego. I czym my możemy zastąpić mięso? Dla osób, które na przykład nie chciałyby stracić smaku mięsa, ale chciałyby od tego mięsa odejść. Czy istnieją takie możliwości?
0: Są, oczywiście. W ogóle rynek teraz jest bardzo bogaty właśnie w takie produkty już gotowe, na które też warto zwrócić uwagę, ale tutaj podkreślam, trzeba czytać etykiety, czyli też nie dać się nabić w butelkę, ponieważ właśnie czasami ten smak mięsny, tak chętnie do niego byśmy wrócili, że no właśnie, że decydujemy się na produkty, które może nie całkiem są zdrowe, są nafaszerowane różnymi dodatkami, takimi, które właśnie ten smak mięsne przypominają, więc na to jest tak zwany junk food, tak? Czyli taki wegetariański też odpowiednik takiego właśnie fast foodowego jedzenia. Natomiast spokojnie ten mięsny smak można utrwalić poprzez różnego rodzaju dodatki. Na przykład robimy sobie takiego kotlecika, pulpecika, jak zwał, tak zwał, czy burgera, które też nam, młodym ludziom, dobrze się kojarzą, bo rzeczywiście młodzi bardzo lubią takie jedzenie. Zrobienie takiego kotleta właśnie z fasoli czy z ciecierzycy, który będzie źródłem białka, i na przykład podkręcenie tego smaku płatkami drożdżowymi, nieaktywnymi płatkami drożdżowymi. To jest też taki specyficzny produkt, który w kuchni wegańskiej, wegetariańskiej bardzo często jest właśnie dodawany do tych potraw, żeby uzyskać taki smak umami, czyli taki mięsno-grzybowy, który jest bardzo charakterystyczny właśnie dla tej kuchni. Także tutaj jest oczywiście dużo sposobów. Jest sos sojowy, który podkręci nam smak. Ja myślę, że w ogóle na rynku, czyli też w internecie, bo to bardziej o to mi chodzi, czy jakichś inspiracji kulinarnych jest mnóstwo. I to jest znowu kwestia takiego naszych chęci, naszego zaangażowania. I myślę, że w przejściu na dietę wegańską, właśnie wegetariańską, to szukanie połączeń i smaków jest bardzo istotne. Czyli na pewno trzeba przyznać, że jeżeli ktoś nie lubi gotować i tak nie bardzo to jedzenie, żywienie w ogóle jest dla niego nie na pierwszym miejscu, no to może być to trudne. Natomiast jeżeli ktoś tam pogrzebie sobie u blogerów i książkach kucharskich, których przecież jest też mnóstwo, na pewno ten smak i mięsny, ale też nowe smaki, takie właśnie roślinne. Zresztą ja uważam, że w ogóle warzywa, spary, warzywa właśnie pieczone mają przewspaniały smak, tylko my czasami je po prostu zabijamy jakimiś innymi dodatkami, które potem rzeczywiście jakby utrwalamy w sobie, i na przykład zupa ugotowana na kostce rosołowej nam smakuje, ale już ugotowana właśnie na zwykłych przyprawach, liściu laurowym czy zielu angielskim już niekoniecznie. I myślę, że to jest ten problem, czyli przyzwyczajamy po prostu te kubki smakowe do takiego trochę sztucznego jedzenia.
1: Kończąc już tak powoli, chciałem jeszcze zapytać o pewnego rodzaju, nie wiem, legendy, historie związane z wegetarianizmem, z weganizmem. Ja nieraz spotkałem się z taką opinią, jak chociażby, że do prawidłowego rozwoju, zwłaszcza dzieci, potrzebne jest mięso, że na przykład dziecko nie powinno być wegetarianem czy weganinem, bo nie będzie rozwijać się tak, jak powinno. Jak to wygląda tak naprawdę?
0: No nie, właśnie tak jak wspomniałam tutaj, raz, że amerykańscy oczywiście specjaliści opublikowali to chyba tam w 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, czy uznali taką dobrze, odpowiednio zbilansowaną dietę roślinną, właśnie również bezpieczną na każdym właściwie etapie życia człowieka. Tutaj ten polski nasz IŻDŻ również wydał taką opinię, tylko właśnie z tym takim zaznaczeniem, że ta dieta ma być dobrze zbilansowana i właśnie z tą suplementacją, tak? Czyli witamina B12, kwasy omega-3, w niektórych przypadkach również wapń. Natomiast tak... jeżeli chodzi o dzieci, kobiety w ciąży mają wątpliwości, więc można, tylko trzeba to zrobić rzeczywiście z taką dużą uważnością. Te dzieci, którym naprawdę potrzebna jest duża ilość różnych składników do wzrostu i do rozwoju, no to jeżeli chcemy znowu potraktować to jedzenie jako coś pobocznego i nie skupiamy się właśnie na tym, żeby to białko wystąpiło w postaci strączków, albo mamy problem inny, czyli dziecko nie je strączków, bo na przykład z jakichś względów smakowych mu to nie odpowiada, to wydaje mi się, że nie można wtedy tego dziecka na siłę, że tak powiem, uszczęśliwiać, albo siebie uszczęśliwiać w tej sytuacji, tylko trzeba trochę też wysłuchać, popatrzeć, co takie dziecko też potrzebuje. No i oczywiście konsultacja z lekarzem, czyli żeby nie robić tego samodzielnie, tylko jednak gdzieś tam dopytać, jak zbilansować i co dodać, żeby to dziecko się też dobrze rozwijało.
1: Ale nie można powiedzieć, że mięso jest niezbędne. To znaczy, tu taki mit możemy obalić, że tak naprawdę mięso da się wykluczyć. Tak. I w diecie dziecięcej, jeżeli dziecku będzie smakować oczywiście.
0: Dokładnie tak, czyli jeżeli widzimy, że nie jest niejadkiem, że no właśnie te nasze produkty, potrawy zjada ze smakiem i właśnie są to produkty odzwierzęce, a tego mięsa jest mało albo w ogóle, to tak, jest to możliwe jak najbardziej. Natomiast wymaga to na pewno większego skupienia i większego takiego urozmaicenia tej diety dziecka. Ale tak, czyli IŻDŻ również się wypowiada jakby w tej kwestii tak bardzo pozytywnie.
1: Przy dzieciach i ich diecie jeszcze zastanawia mnie kwestia mleka, bo przecież pij mleko, będziesz wielki, akcja społeczna. To mleko cały czas wydaje się niezbędne. Jak to wygląda w tej sytuacji? Faktycznie bez mleka kości dobrze dziecku się nie wykształcą?
0: No, dlatego tutaj ważna jest ta suplementacja albo zastępowanie tego wapnia z tych źródeł roślinnych, tak? I dlatego
1: czasami wszystko jesteśmy w stanie suplementacją uzupełnić.
0: Ja jestem zwolennikiem jednak naturalnej suplementacji, czyli dobrego, zdrowego, zbilansowanego jadłospisu. Suplementacja jest tylko w takich ekstremalnych sytuacjach i ja też uważam, że jeżeli widzimy, że są jakieś niedobory na jakimś etapie i czy rozwoju dziecka, czy widzimy na przykład, że nie bardzo chce jeść te produkty, które na przykład bogate są w wapń, no to wtedy trzeba się gdzieś tam wycofać, zrobić krok wstecz. Natomiast jeżeli dziecko świetnie sobie tutaj radzi i je urozmaicone produkty, to myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie zdrową dietą to ogarnąć.
1: A istnieje ryzyko na przewapnienie kości? Przy nieodpowiedniej
0: suplementacji? Ale to już są kwestie różnego rodzaju właśnie albo niedoborów, albo nadmiaru pewnych składników, tak? Albo zdrowotne problemy, czyli tutaj już wchodzi w grę różnego rodzaju gorsza wchłanialność na przykład, tak? Ale to są już czasami takie kwestie genetyczne i które wymagają po prostu konsultacji z lekarzem.
1: No właśnie, czyli
0: dlatego ta czujność jest też potrzebna.
1: Jesteśmy w stanie tak naprawdę w każdym momencie zmienić dietę, tylko warto właśnie pamiętać o konsultacjach, czy z dietetykiem, czy z lekarzem, o badaniach, o tym, żeby kontrolować siebie i swoje ciało.
0: Dokładnie tak. Też czujemy czasami, tak, że i to też bardzo często spotykam się na przykład pacjentów, którzy przeszli taką dietą wegańską czy wegetariańską z różnych powodów i mówią, że na przykład czasami mają ochotę na zjedzenie mięsa. I to też myślę, że jest ważne, czyli żeby podchodzić do tego w taki bardziej nie powiem, że luźny sposób, ale taki flexible, tak? Czyli takiego dostosowania się do naszych potrzeb i tego, czego nasz organizm oczekuje, chce, mówi nam, tak? Że coś tam potrzebuje.
1: To tak jeszcze...
0: Także słuchajmy sami siebie, tak?
1: No właśnie, przede wszystkim. I na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, bo mówiłem o tym, pewne dane podawałem, weganizm, wegetarianizm staje się coraz popularniejszy, coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, próbuje tej diety lub całkowicie na nią przechodzi. Czy pani zdaniem to jest taka tendencja, która będzie rosła nadal u nas w kraju i w ogóle na świecie? Czy faktycznie wegan, wegetarian będzie przybywać?
0: No, ja mam nadzieję, że tak i że tak będzie i tak jest. Tak? Ja też mówię, w swojej pracy widzę, nawet nie takie przejście stuprocentowe, tylko właśnie taka eliminacja tych produktów odzwierzęcych, szczególnie mięsa. Zresztą z badań wynika, że to czerwone mięso rzeczywiście powinniśmy ograniczać i to zdecydowanie będzie wpływało na nasze zdrowie. Więc myślę, że takie właśnie podejście jest bardzo fajne i mam nadzieję, że coraz więcej osób właśnie będzie w taki bardziej racjonalny sposób zastanawiać się właśnie, jak pozyskujemy to mięso, czy szkodzimy środowisku właśnie, czy ta nasza dieta jest dobrze zbilansowana i zdrowa i co trzeba wprowadzić albo co wyeliminować, żeby po prostu żyło nam się lepiej na różnych płaszczyznach, tak? Czyli nie tylko zdrowotnych, ale również tych środowiskowych.
1: Czyli dieta bezmięsna, ale również z produktami nieodzwierzęcymi jest zdrowa, jest bezpieczna, ewentualnie trzeba po prostu poszukać porady, zapytać się specjalisty, jeżeli sami nie mamy pewności, ale jak najbardziej każdy może z niej skorzystać.
0: Z założeniem właśnie takim, że jest to dobrze zbilansowany jadłospis i mówimy tutaj o małych dzieciach, tak, kobietach w ciąży, które wymagają wtedy większej uważności po prostu.
1: I tym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję serdecznie. To było Miasto Młodości. Ze mną dziś w studiu była
0: Ewa Sypnik-Pogorzelska.
1: Dziękuję jeszcze raz.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną w studiu
3: Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni, mediaznawczyni, Uniwersytet SWPS i Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Bolesława Prusa.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych, czy też social mediach, zależy jak tam kto lubi sobie to nazywać, czy po polsku, czy po angielsku. I takim tematem do wyjścia większej, dłuższej rozmowy chciałem zacząć od tego, co się stało właściwie na początku tego roku, czyli najpierw zawieszeniu i potem banowaniu konta prezydenta Stanów Zjednoczonych, co wywołało duże emocje w internecie na całym świecie i też u nas w kraju rozpoczęła się dyskusja o wolności słowa w internecie, w mediach społecznościowych. Jak to właśnie wygląda z pani punktu widzenia, jeśli chodzi o wolność słowa w internecie? Można więcej, można mniej? Ktoś może więcej, a ktoś inny nie?
3: Wolność słowa jest taką wartością, która powinna być przyznawana jednakowo każdemu, tak? Czyli bez względu na to, jakiego medium używamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym wspomniał pan redaktor na początku, czyli właśnie zamknięciem konta na Twitterze i w innych mediach społecznościowych prezydenta Donalda Trumpa, mam pewien z tym kłopot, ponieważ rzeczywiście wolność słowa powinna być dana każdemu i każdy powinien się wypowiadać w sposób, w jaki uważa, że może się wypowiadać, ale znowuż, jeżeli wkroczymy tutaj w takie zakresy filozoficzno-kulturoznawcze, no to znowu czym jest ta wolność, prawda? Czy ta wolność będzie polegała na tym, na swobodzie wypowiadania tego, co chcemy wypowiedzieć, czy z kolei ta wolność będzie bardziej w takim arystotelesowskim założeniu i platonowskim, że dążymy do prawdy, czyli prawda to jest wypowiadanie sądów zbliżonych do rzeczywistości, do faktów, a nie sądów, które są naszą interpretacją faktów. Co jest trudne oczywiście, bo każdy z nas ma swój kulturowy background i każdy z nas zgodnie z naszym wykształceniem, z naszymi poglądami, nie jesteśmy od nich wolni, definiuje to, co widział, czy też redefiniuje to, co widział, tak? Czyli nazywa, interpretuje według swojej wiedzy, swojego wykształcenia. No i oczywiście środowiska, w którym przebywa. W związku z tym to, że właściciele tych mediów społecznych społecznościowych Twittera i Facebooka nie chcieli, żeby Donald Trump się wypowiadał w taki sposób, w jaki się wypowiadał. Zwłaszcza, że amerykańskie media wielokrotnie liczyły, ile przekłamań w tygodniu zatwitował, czy też gdzieś w innym miejscu umieścił. To jakby to rozumiem, że nie chcieli. Ale od razu usuwanie konta jest dla mnie trochę właśnie dwuznaczne, no bo jednak Donald Trump, jak każdy człowiek na świecie, jest osobą wolną i też mógłby korzystać i też korzysta z tej swojej wolności słowa i też się wypowiada w taki sposób, jaki no, uważa za stosowne. Z tym, że jego wypowiedzi, jak się okazuje, jeżeli je przeanalizujemy, są dość odległe od tego Platona pojęcia prawdy. W związku z tym okej, rozumiem ban nałożony na 24 godziny, udostępnienie znowu możliwości wypowiedzi. Jeżeli ta wypowiedź znowu kogoś obraża, kłamie, bądź ma charakter taki, który my uznajemy, że jest niewłaściwy, my jako właściciele danego medium, no to znowu banujemy. Usuwanie jest dla mnie trochę chyba na wyrost jednak.
4: I tutaj też zastanawia mnie właśnie, bo pani wspomniała o tym właściciele. No każda taka platforma ma właściciela, to są korporacje olbrzymie, to są też duże pieniądze za tym stoją. I każda z tych instytucji, z tych firm ma swój regulamin. I właśnie tak naprawdę w tej pozycji każdy z nich może sobie pod swoim pretekstem według swojego regulaminu usunąć każdego z takiej platformy. Więc w tym momencie, gdzie ta wolność słowa, czy ona faktycznie istnieje w internecie na takich platformach, jeżeli ktoś mimo wszystko decyduje jakby odgórnie, to nie jest przyjęta wspólna prawda, co można powiedzieć, co nie, tylko jest regulamin stworzony przez kogoś.
3: Bo trudno jest zdefiniować prawdę, panie redaktorze, to jest pierwsza rzecz. Ten regulamin, ja bym może porównała do czegoś prostszego. Załóżmy, że mamy własne mieszkanie, w którym robimy imprezę i na tę imprezę zapraszamy bardzo dużo ludzi, ale zapraszamy tych ludzi, mówiąc, że są takie reguły i wszyscy są mile witani, ale pod warunkiem, że będą przestrzegać takich, a nie innych reguł. No to takim samym miejscem trzecim jest medium społecznościowe, każde dostępne. No i właściciele takiego pokoju, takiego medium mówią, my mamy takie reguły. No bo jeżeli my będziemy teraz roztrząsali tę wolność słowa i wypowiedzi tylko i wyłącznie użytkowników, czyli zaproszonych gości, to zapominamy trochę o tej wolności słowa i wolności wypowiedzi tych właścicieli tych mediów, prawda? Oni mają mieć równe prawa, prawda? To jest moje, ja do mojego mieszkania zapraszam takich, a nie innych ludzi i proszę, żeby przestrzegali takich zasad. Jeżeli ktoś uporczywie łamie moje zasady, no to też powinienem mieć, czy powinna mieć taką swobodę, żeby ich stąd wyprosić. Stąd wydaje mi się, że to banowanie jest bardziej sensowne niż wyrzucanie na stałe i zamykanie kont.
4: Więc trzeba właśnie przestrzegać tych zasad, które po prostu gospodarz narzuca. I teraz, czy wolność w internecie, no bo teraz, zwłaszcza ostatnio, jest bardzo dużo o tym mowy u nas w kraju też. Wolność w internecie, słowa, wypowiadania się, czy ona, pani zdaniem, z punktu widzenia też kulturoznawczego, czy znawcy mediów, czy ona funkcjonuje? Czy jest coś takiego jak wolność słowa ogólnie w internecie?
3: No jest, bo generalnie możemy powiedzieć tak naprawdę, co myślimy, jakie są nasze sądy. Oczywiście tu powinniśmy też zwracać uwagę, czy nasze sądy nie są sądami, które są dalekie od prawdy, bądź czy nasze sądy nie obrażają kogoś, tak? Bo znowu powinniśmy sobie może trochę na wzór Sartra zastanowić się, gdzie kończy się ta nasza wolność, czy też gdzie ona się zaczyna, czy tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka, no bo przecież, żebyśmy żyli w wolnym społeczeństwie, no to każdy chce być wolny i powinniśmy trochę być uważni na innych ludzi, nie tylko na siebie, bo wolność to nie jest tylko swoboda wypowiedzi i wolność do tej wypowiedzi, ale także trochę po heglowsku taka samokontrola, tak? Czyli my wiemy, gdzie naruszamy czyjąś wolność i nie robimy tego jako uczciwie, ludzie uczciwi, dobrzy, praworządni, prawda? Więc w związku z tym ta wolność jest trochę negocjowalna i tak się dzieje w internecie, to znaczy jeżeli ktoś nadużywa tej wolności słowa, traktując ją tylko i wyłącznie jako taką wolność do samoekspresji, to wydaje mi się, że jednak ci właściciele tych mediów społecznościowych powinni powiedzieć: okej, stop, w tym miejscu naruszasz wolności innych ludzi tutaj przebywających, w tym naszym wspólnym pokoju, w tym naszym wspólnym pomieszczeniu.
4: Wolność słowa w mediach społecznościowych też często... hasłem wolności słowa bronione są często bardzo kontrowersyjne stwierdzenia albo wręcz fake newsy. Dobrze wiemy, że media społecznościowe są potęgą, tam są miliony, setki miliony ludzi. W większości myślę jednak, że młodzież z nich korzysta i to ona z nich czerpie informacje. I teraz, czy ta wolność słowa do wypowiedzi nie równa się masie fake newsów? Jak można to odsiać? Jak zrobić, żeby młodzież, która łatwo łapie informacje, przyswaja je, żeby je odsiać?
3: To trochę powiem o banale. Niestety, pan redaktor mnie trochę do tego zmusza. Mianowicie tutaj kłania się edukacja medialna. To znaczy, gdyby ona była naprawdę na wysokim poziomie, to młodzi ludzie, bo myślę, że pan redaktor pewnie myśli o generacji Z, czyli tych takich dwudziestoparolatków i młodszych, tak? To gdyby oni byli odpowiednio kształceni także z zakresu poznawania, rozpoznawania prawdziwych, nieprawdziwych informacji i sprawdzania źródeł informacji w wielu źródłach, nie tylko w ulubionym naszym, z którego korzystamy, to naprawdę potrafiliby odsiać prawdziwe informacje od nieprawdziwych informacji. I też bardziej może prawdziwe, nieprawdziwe zamieniłabym na fakty, a nie fakty, tylko sądy i komentarze. Dlatego ja wiem, że to może jest banał, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, kiedy ta cyfryzacja i social media są tak powszechnie dostępne, nie tylko dla generacji Z, ale dla każdych poprzednich generacji także, no to jednak powinniśmy się nauczyć rozróżniać, gdzie, co jest faktem, a co nie jest faktem, i zgodnie z naszą wiedzą, z naszym wykształceniem, kulturą, w której przebywamy, wyrabiać sobie samodzielnie sądy. Czego w mediach de facto dzisiaj mamy mało. I to wszystko jedno, czy to są media instytucjonalne, czy właśnie social media.
4: Czyli tutaj problemu pani by doszukiwała w braku edukacji, uświadamiania, jak sobie radzić tak naprawdę, bo social media weszły w nasze życie szturmem, zagarnęły jego część albo i nawet większą, ale nikt nie powiedział, jak obsługiwać takie narzędzie.
3: Dokładnie tak. Co prawda większość tych młodych ludzi robi to intuicyjnie, prawda? Znaczy jakby technologię opanowuje intuicyjnie, no ale jednak wiedzę trzeba zdobyć, nie wiem, od kogoś starszego, kto już ją ma, kto potrafi ją przekazać. No, oczywiście każdy sobie ją później modeluje zgodnie z własnymi potrzebami. No niemniej jednak jakieś podstawy są potrzebne, czyli właśnie co jest faktem, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest dobre, co jest złe. Takie podstawowe, kardynalne wartości warto jednak czerpać od starszych, bo oni już mają doświadczenie zwyczajnie w świecie.
4: Najłatwiejsza rada, wydaje mi się, w takiej sytuacji to jest właśnie to sprawdzanie w kilku źródłach, kilka niezależnych źródeł. To też jest podstawa jakby dziennikarstwa, której uczą klasa 101, to jest pierwsza nauczka.
3: Tak jest.
4: Kilka źródeł trzeba sprawdzić. Jeszcze jakieś rady by pani dała właśnie osobom, które chciałyby czerpać informacje z mediów społecznościowych, gdzie wypowiada się masa ludzi, też politycy przecież i najważniejsi i w kraju, i na świecie, ale w taki sposób czerpać te informacje, żeby mieć chociaż 90% pewności, że to jest fakt, że to, co przeczytaliśmy, jest prawdą.
3: To nie ma lepszej jednak rady niż sprawdzenie w wielu źródłach. Oczywiście możemy, jeżeli, nie wiem, mamy bliską relację, wierzymy, czy też wiemy, że nasi najbliżsi, nie wiem, tata, mama, dziadek, babcia, są osobami, które są dla nas autorytetami, które mają wiedzę w danym zakresie, z którego my mamy mniejszą i chcemy się czegoś dowiedzieć, warto ich zapytać. Warto skonfrontować to, co oni wiedzą, z tym, co znaleźliśmy w sieci bądź w innym medium. Nauczyciele, wykładowcy akademiccy, polecam, moi studenci często korzystają. W każdym razie warto to skonfrontować z innymi ludźmi, także z naszymi przyjaciółmi, ponieważ to wcale nie znaczy, że jeżeli ja nie mam, jestem, nie wiem, dwudziestoparolatkiem i nie mam wiedzy z danego zakresu, to mój przyjaciel, przyjaciółka może mieć dużo większą wiedzę w tym zakresie ode mnie, więc warto także rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, czyli właśnie poszukiwać tych informacji, różnych punktów widzenia, różnych światopoglądów, po to właśnie, by wydaje mi się taką najważniejszą wartością było to, że my sami na podstawie zebranych informacji, bardzo wielu różnych, byśmy mogli sobie własną opinię zbudować, własny światopogląd.
4: To, żebyśmy my dbali o to, czy informacje, które przyswajamy, są prawdą, to jest wiadome. Natomiast też zastanawiam się, czy część tego obowiązku nie powinna leżeć po stronie właścicieli, operatorów tych social mediów. Powrócę jeszcze raz na chwilę do Donalda Trumpa, gdzie to tak naprawdę na Twitterze, to przy jego tweetach po raz pierwszy ja zetknąłem się osobiście z tym wykrzyknikiem, który informował o tym, że twierdzenia zawarte w tym tweecie mogą być niespójne z tym, co, o czym się mówi ogólnie, tak? Z faktami, które są podawane w innych źródłach. Więc czy wszystkie platformy nie powinny iść w tym kierunku, żeby w jakiś sposób chociaż właśnie te najważniejsze konta, najczęściej obserwowane, przesiewać przez te sito faktów?
3: I tu jest klucz w tym, o co pan redaktor pyta, mianowicie najważniejsze konta. Tylko znowuż kategoria, które konto jest najważniejsze, czy najpopularniejszego polityka, czy polityka, który zajmuje znaczące stanowisko, bo jest prezydentem największego państwa na świecie,
4: wydaje
3: prawda?
4: Wydaje mi się, że tutaj kryteria w social mediach wszystko mierzy się w lajkach, w zasięgi i tak dalej, więc wydaje mi się, że tutaj wszystkie polubienia, serduszka, kciuki w górę i tak dalej, że to powinno być to kryterium. Jeżeli dane konto obserwuje 10 milionów ludzi, no to warto byłoby się przyjrzeć, czy te treści nie jakby w pewien sposób nie wprowadzają w błąd odbiorców.
3: I tak się dzieje, bo są przecież algorytmy. Każda z platform ma swoje algorytmy, które starają się wychwytywać rzeczy, które są drastycznie odbiegające od reguł obowiązujących w danym medium. Natomiast rzeczywiście

0: co groziło poparzeniami wewnętrznych narządów ludzi. Niektórzy poszli za głosem i za radami Donalda Trumpa i ulegli wypadkom poważnym, bądź zamieszkom, które miały miejsce. Więc jeśli rzeczywiście jest to konto osoby z bardzo dużą ilością lajków, polubień, bardzo wiele osób obserwuje go, no to rzeczywiście być może właściciele kont powinni bardziej stanowczo reagować. Ale też nie usuwaniem jakby tej osoby ze społeczności.
1: Też nie proponuję o tym, no bo to już faktycznie jest ten najbardziej drastyczny krok, bo to jest odbieranie w tym momencie już głosu, tak?
0: Tak, bo to jest odbieranie głosu, a tak naprawdę jeżeli żyjemy w demokracji, to jednak nie chcielibyśmy odbierać nikomu głosu. Choć z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na współczesną klasę polityczną w wielu państwach, no to zobaczmy, że one jednak się koncentrują na swoich bańkach odbiorców, czy na swoich bańkach zwolenników. Nie do końca patrząc w takiej szerszej perspektywie nawet na tych, którzy się nie zgadzają. A to ja wiem, może to jest trochę naiwne i dużym marzeniem byłoby, gdybyśmy jednak mieli taką klasę polityczną, która myśli dość szeroko. Znaczy nie tylko ona o swoich bezpośrednich wyborcach, ale o wszystkich członkach danego społeczeństwa.
1: Ale wydaje mi się, że to już nie tylko w polityce takie bańki się tworzą w mediach społecznościowych. To każda tak naprawdę dziedzina naszego życia została przez media społecznościowe trochę podzielona, bo ludzie zamykają się w swoich ulubionych grupach, tak? Czy to będzie muzyka, czy to będzie film, aktorzy, czy polityka, o której pani mówiła. Te bańki się tworzą, wydaje mi się, już wręcz samoistnie w tym momencie w mediach społecznościowych.
0: Trochę tak jest i właśnie to jest trochę coś na kształt tego, co robiło grono, czyli te grupy zainteresowań, prawda? Że tam właściwie można było być zaproszonym do grupy, ale o konkretnym zainteresowaniu, czyli takie trochę hobbystyczne, prawda? Kiedyś byśmy użyli takiego słowa, teraz bańki mówimy. Rzeczywiście tak trochę jest, chociaż też zwróćmy uwagę, że każdy z nas ma wiele takich zainteresowań, w związku z tym uczestniczy w wielu bańkach. No i tutaj ten eksperyment Milgrama, który mówił, że o tej sieci oddalenia, 6 stopniach sieci oddalenia, czyli że nasi znajomi w odstępie 6 kolejnych kroków mamy kolejnego wspólnego znajomego. Więc okazuje się, że rzeczywiście świat jest trochę mały i sieć nie tylko zbliżyła metaforycznie, ale rzeczywiście zbliżyła nas bardzo do siebie. Dyskutujemy z ludźmi, którzy teraz mają, nie wiem, 2 w nocy, albo 3 nad ranem, albo, nie wiem, 5 po południu, czy jeszcze jakąś inną godzinę. I nie przeszkadza nam to się z nimi komunikować. I dobrze, dlatego że wtedy te podstawy kulturowe, społeczno-kulturowe, które każdy z nas ma, one mają szansę się wymieszać, mają szansę być przedstawione, pokazane, co ubogaca każdego z nas.
1: I to jest też właśnie kolejna kwestia. Dobra, wydaje mi się, mediów społecznościowych strona to wymieszanie, to taka łatwość w poznawaniu, może nie przyswajaniu, ale poznawaniu nowych kultur, nowych spojrzeń na świat. W sytuacji, w której właśnie nie będziemy się w takich bańkach zamykać, łatwo możemy poznawać świat, siedząc w domu, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji.
0: To prawda. To prawda, to się dzieje właśnie od początku, odkąd internet ma globalny zasięg i kiedy rzeczywiście żeśmy się połączyli w tych sieciach. Poznajemy się nie tylko w grupach zainteresowań, ale też w grupach wiekowych, grupach płciowych, transpłciowych, różnie jak to każdy siebie gdzieś tam widzi i jakoś siebie definiuje, bądź poszukuje. Więc też ma szansę poszukiwać i znalezienia takiej grupy, czy też takiego zainteresowania, gdzie czuje się dobrze, gdzie czuje się doceniany, gdzie czuje się, że jest wartością dodaną do tej grupy, że coś wnosi, a nie tylko bierze, bo każdy z nas tego potrzebuje.
1: Cieszę się, że pani parę minut wcześniej wspomniała grono, bo chciałem też z panią porozmawiać o mediach społecznościowych w kontekście tego, co sprawia, że osiągają sukces lub, powiem brzydko i dosadnie, umierają. Bo na przestrzeni lat tych mediów społecznościowych powstało bardzo wiele. O wielu na pewno nawet nie słyszeliśmy, bo mogły być lokalne w danym kraju. My mieliśmy grono, mamy chyba nadal naszą klasę.
0: Mamy.
1: No właśnie. Natomiast to są media społecznościowe, które wybiły się, były na topie w naszym kraju bardzo długo, znaczy właśnie nie, może nie bardzo długo, ale były bardzo na topie i szybko, wydaje mi się, zniknęły albo spadły do marginesu. Co pani zdaniem decyduje o tym, czy medium społecznościowe będzie hit.

0: hitem, czy się utrzyma, czy zniknie i zostanie zapomniane?
1: Myślę, że podstawą to jest to, że medium musi się dopasowywać do swoich odbiorców. Bo zobaczmy, bo ci odbiorcy są coraz młodsi, z coraz młodszych pokoleń. Każde pokolenie ma trochę inne potrzeby, prawda? Te pokolenie Zetek, młodszych Zetek, bo tutaj też mamy młodszych i starszych, to pokolenie młodszych Zetek na przykład praktycznie nie ma kont na Facebooku, za to jest bardzo aktywne na TikToku. Dlaczego? Dlatego, że to medium daje im taką formę komunikowania, jaka jest dla nich najbardziej istotna. Znaczy, po pierwsze, postrzeganie, że coś jest prawdziwe, szczere, to jest taka bardzo ważna kategoria dla tej grupy ludzi, a po drugie daje właśnie ten taki element audiowizualności, prawda? Tego ruchu, tego zaangażowania, a nie tylko takich statycznych obrazów, czy też samych treści, które być może są no za nudne po prostu, zwyczajnie w świecie za nudne. Pytanie o to, co powoduje, że dane medium będzie na topie ciągle, jest bardzo trudnym pytaniem, bo to tak jak jakbyśmy zapytali, dlaczego jakaś firma albo jakaś marka jest na topie albo nie. Znaczy, potrafi dopasować się do coraz to nowego klienta i musi być globalna przede wszystkim. Jeżeli nie zmienia się, jeżeli się nie dopasowywuje albo nie poszerza swojej funkcjonalności tak, żeby mieć coraz szersze grono odbiorców, czyli i starsze pokolenia, i młodsze pokolenia, no to po prostu jest zastępowana przez takie medium, które potrafi to robić. No i tutaj niewątpliwie Facebook i grono, i naszą klasę, że tak powiem, pokonało.
0: Ale to chyba akurat Facebook, grono, nasza klasa, jeżeli byśmy wzięli te trzy ze sobą, Facebook wygrywa faktem, że jest globalny. To jest chyba ten najważniejszy czynnik przy tym. Natomiast też myślę tutaj Facebook w kontekście Snapchata, który też myślę, że można powiedzieć, że odszedł od nas w bólach, ponieważ wszedł też szturmem. No i właśnie, to Facebook się dostosował do nowości od Snapchata, a Snapchat nie potrafił chyba
1: nic nowego
0: w sobie.
1: Tak, nie potrafił nic nowego zaproponować, nic takiego, co by przyciągnęło kolejnych odbiorców, a też zobaczmy, że coraz chętniej skorzystamy z takiego medium, które daje nam wiele możliwości, no bo wspomniany Facebook, możemy pisać, możemy publikować zdjęcia, możemy materiał audiowizualny publikować, audialny, mamy Messengera. Czyli tak naprawdę mamy tak wiele funkcjonalności, możemy zamykać się w bańkach, wielu dopuszczać różne osoby, zamykać się trochę, więc mamy tak wiele możliwości, które ogarniają tak wiele pokoleń i tak wiele potrzeb, że, no i oczywiście to, o czym powiedział pan redaktor, jest globalne, to, czyli mamy dostęp do całego świata, to powoduje, że wygrywa z innymi mediami. Snapchat nie potrafił się dostosować, no bo przecież mamy stories na Instagramie, no i de facto to jest to samo, prawda?
0: No właśnie Facebook w pewien sposób zaczerpnął tak naprawdę od Snapchata i właściciele czy tam twórcy Snapchata nie potrafili wyjść z nowym pomysłem tak naprawdę. To było wszystko, co stworzyli, to chwyciło, tylko Facebook to łatwo zaimplementował u siebie.
1: Oczywiście, łatwo zaimplementował u siebie, ale też jeśli myślimy o tych mediach społecznościowych, to też trochę, ja ciągle wspominam te pokolenia różne, dlatego że każde pokolenie szuka swojej niszy. Znaczy ono niekoniecznie chce przebywać w tym miejscu, gdzie przebywają nasi starsi bliscy. Znaczy, gdzie jest mamusia, czy wujek, albo ukochana nawet ciocia. W związku z tym szukają takiego miejsca, żeby, owszem, dobrze, mamy konto na Facebooku, czy w jakimś innym miejscu, gdzie ono jest trochę martwe, to znaczy my biernie obserwujemy, albo tam od czasu do czasu się odezwiemy, ale tak naprawdę aktywność przejawiamy tam, gdzie są nasi znajomi i gdzie nie ma tych naszych starszych bliskich, gdzie my nie musimy się przed nimi tłumaczyć, nie musimy udawać, nie musimy się zachowywać tak, jak oni od nas tego oczekują, tylko wyrażamy siebie. Dlatego powstają coraz to nowe media społecznościowe. No i tak będzie, moim zdaniem. Będą powstawać nowe i będą nowe pokolenia się przenosić, a starsi będą za nimi podążać, żeby no, trochę sprawdzać te swoje dzieciaczki, ale też jeżeli ktoś dzisiaj ma lat 22 i używa TikToka, albo ma lat 15 i używa TikToka, no to tak się przyzwyczajamy do tego medium, którego używamy, że jak będziemy mieli 10 lat więcej, to dalej będziemy używali tego TikToka, mimo że prawdopodobnie już kolejne media społecznościowe się pojawią i coś może nowego nam zaproponują.
0: Chyba że Facebook wykorzysta rozwiązania TikToka i kolejna platforma zniknie.
1: Tak też może być, to prawda.
0: Tutaj właśnie a propos ewolucji tych mediów społecznościowych, dostosowywania się do zmian, które są na rynku, też myślę o Twitterze. To jest platforma, którą ja osobiście odkryłem chyba dopiero 3 czy 4 lata temu. Odkryłem, założyłem konto i zacząłem z niej korzystać aktywnie. I przez tych kilka lat ten Twitter bardzo szybko się zmienił tak naprawdę. Początkowo ten bardzo restrykcyjny limit znaków.
1: 140.
0: Dokładnie. Ten jakby pomysłem na tą platformę było to, że ma być to mikroblog, króciutkie wpisy i tyle. I to miało tak być wiecznie, wydaje się, ale właśnie rynek chyba zweryfikował. Te zmiany musiały nadejść, bo Twitter też wydaje mi się na popularności mocno zyskał.
1: Zyskał na popularności, ale jeżeli myślimy o Polsce, to jednak on, popularność zyskał wśród dziennikarzy, ludzi związanych z mediami i celebrytów i polityków. Dlatego to się stała taka tak naprawdę platforma dla tych grup społecznych, czy też grup zawodowych. Tam są wymieniane głównie zawodowe polityczne informacje w innym kontekście niż LinkedIn, bo to zupełnie coś innego jeszcze jest, prawda? Ale na świecie rzeczywiście Twitter chyba oprócz Facebooka jest największą platformą społecznościową, która skupia wiele osób, także młodych. Tam się pojawiają na przykład celebryci, influencerzy, którzy igrali z COVID-em. Nie będę może przywoływała tych zdjęć, które się tam pojawiły. które się tam pojawiały. I musiał się zmienić, tak. Tak jak pan redaktor mówi. To znaczy podwojona ilość znaków, zdjęcia, też krótkie teraz materiały.
0: Coś w stylu stories, teraz się pojawiło tak, Flix, krótkie, to się chyba nazywa,
1: Flix,
0: się
1: tak,
0: pamiętam.
1: Tak. Krótkie materiały, takie audiowizualne się pojawiają. No musi ewoluować, jeżeli chce konkurować z Facebookiem, który zawłaszcza te wszystkie formy komunikacyjne.
0: Mówiła pani o tym, że u nas Twitter to głównie biznes, polityka, dziennikarze. Z takim samym podejściem założyłem tam konto. Faktycznie tak wydaje mi się było, ale teraz ja odnoszę takie wrażenie, to jest to, co ja widzę na tej platformie, że to się właśnie już zmienia. Coraz więcej widać kont, które komentują to, co się dzieje po prostu u nas w kraju, ale one nie są w żaden sposób polityczne ani zrzeszone. To są po prostu ludzie, zazwyczaj młodzi. Jestem zaskoczony, ile osób przed 20 też prawdopodobnie korzysta z Twittera. Ja byłem przekonany właśnie, że to jest takie medium mocno sprofesjonalizowane, natomiast ta młodzież tam się pojawia coraz częściej.
1: No pojawia się, bo szuka swojej niszy, tak? Ta młodzież starsze zetki, czyli te osoby 20-paroletnie, to one niekoniecznie chcą być na tym TikToku, bo tam głównie mamy 13-latki, 15-latki, prawda? Więc tak trochę jednak dzieci, więc my musimy sobie znaleźć trochę inne miejsce. I to inne miejsce znajdują na Twitterze. Pojawiają się takie relacje sportowe dotyczące, ale też nieprofesjonalne, tylko właśnie ktoś jest fanem jakiegoś zespołu i śledzi go, komentuje, ma grono osób, które z nim komentują. Pojawiają się osoby, które zupełnie prywatne, komentujące to, co robią osoby publiczne. Nie będę tu podawała tych ników, które tam się pojawiają.
0: Ale to jest popularne zjawisko.
1: Ale to jest popularne dość zjawisko. I oczywistym jest to, żeby Twitter mógł dalej funkcjonować i konkurować z innymi mediami, to on musi pokazywać właśnie, że się zmienia, że jest nowoczesny, że możemy znaleźć interesujące nas treści. Właśnie nie tylko te zawodowe, o których mówiłam na samym początku, choć one dalej dominują.
0: Powoli już niestety musimy kończyć. To tak na zakończenie. Teraz jest TikTok na toku. To jest ten najnowszy i największy gracz na rynku mediów społecznościowych. Sama pani powiedziała, ale tak na pewno będzie. Kolejne będą powstawały z biegiem lat. Czy my już jesteśmy na etapie, kiedy możemy mówić o mediach społecznościowych, dzielić je na stare media społecznościowe i nowe? Czy jeszcze było za mało? Jeszcze ta historia jest za krótka, bo podział na stare, nowe media wszyscy znamy dokładnie. Natomiast czy już w tej bańce mediów społecznościowych możemy mówić o Facebooku jako stare medium społecznościowe, a TikTok jako już ta nowa fala?
1: Ja bym tak nie powiedziała. Zwłaszcza w kontekście, porównując Facebooka do TikToka, bo Facebook bardzo ewoluuje, bardzo się dopasowuje do swoich nowych uczestników gry medialnej. Natomiast na przykład naszą klasę bym tak zakwalifikowała już jako stare medium społecznościowe czy grono. Wydaje mi się, że moglibyśmy już tak klasyfikować, chociaż no, ta perspektywa tych 20 paru lat, no 30, jeszcze jest chyba trochę krótka.
0: Okej. Okay. I tak zakończymy tym akcentem tą rozmowę. Dziękuję serdecznie za to, że była pani dzisiaj z nami. Ze mną w studiu dzisiaj.
1: Małgorzata Bulaszewska.
0: Piotr Gierzyński, to było Miasto Młodości. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Wybieramy się dziś w podróż. Najpierw za ocean, później jedną z najpopularniejszych dróg na świecie, a ta za sprawą książki. Książki Droga Matka, Droga 66 o historii, legendzie i podróży. Artur Owczarski, autor tej książki, jest dzisiaj moim i waszym gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dla wielu Stany Zjednoczone to jest synonim wolności, ale też takich marzeń o takiej spontanicznej i pełnej przygód wyprawie. Czy dla pana też tak wyglądają Stany Zjednoczone albo wyglądały?
4: Stany Zjednoczone są bardzo różnorodne. Jest bogata Ameryka, jest lokalna Ameryka, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Mhm.
3: A z jakim nastawieniem wyjeżdżał pan do Stanów Zjednoczonych?
4: Ja byłem w Stanach wielokrotnie, kilka razy na wakacjach, typowych wakacjach z dziećmi na Florydzie czy w Kalifornii, a teraz jechałem z kolegą, żeby zobaczyć lokalną Amerykę. Tam, gdzie nie ma hoteli, tam, gdzie nie ma basenów, tam, gdzie nie ma turystów, takich tradycyjnie rozumianych, czyli bardziej ludzi skupionych na samej drodze, a nie na spędzaniu czasu w jednym miejscu. Mm-hmm.
3: I to było tak, że właśnie z tej potrzeby zrezygnowania z takich turystycznych miejsc padł pomysł, żeby przejechać się drogą 66?
4: Droga 66 siedziała we mnie chyba ze 20 lat.
3: No to bardzo popularna trasa, prawda?
4: Tak, i to jest właśnie ciekawe, o czym piszę w książce, że dopiero kiedy się tam wybrałem, zacząłem zgłębiać wiedzę, dlaczego ja o niej wcześniej słyszałem. Mhm. A bardzo dużo osób słyszało o drodze 66, ale nie mają świadomości skąd i dlaczego. Po prostu o tym wiedzą. A okazuje się, że jest to miejsce, no, trudno nazwać miejsce, jest to droga, która jest obecna w popkulturze od 80 lat. Mhm. Były piosenki wielkich gwiazd muzyki, były filmy, były książki, a wrosła tak naprawdę w legendę o zdobywaniu zachodniego wybrzeża. Amerykańską legendę pionierów, którzy podróżują za lepszym życiem, za chlebem na drugą stronę kontynentu. Dotyczyło to milionów ludzi. Mhm. A przez to zaczęła się pojawiać, były nawet seriale telewizyjne. W latach 60. przez 4 lata był emitowany serial, który dział się na drodze 66. Były piosenki, jak piosenka Get Your Kicks on Route 66, później śpiewana od Nat King Cole'a aż po Rolling Stonesów i Depeche Mode, więc o niej się słyszy, ona jest obecna.
3: O niej się słyszy, ale ją się też widzi, naprawdę. Tak jak pan powiedział, to filmy, to seriale, ale też mam wrażenie, że ten słynny znak Road 66 pojawia się też, nie wiem, na ubraniach, to są naszywki, to są piórniki, długopisy,
4: jak wszystko. Przegrywara.
3: Dokładnie, wszystko.
4: Tak, droga 66 jest wszędzie, bo się sprzedaje. To, co się sprzedaje, jest popularyzowane. Dzisiaj na drodze 66 jest tak dużo miejsc, gdzie można kupić właśnie upominki z logiem. Lokalne społeczności malują tarcze 66 na drogach, są ustawiane znaki. Z tego się żyje. Bardzo dużo miasteczek, co było widać na przykład w filmie Autka, bardzo popularnej kreskówce, umarło de facto po tym, jak zbudowano autostradę i droga 66 została praktycznie zamknięta, bo przestała istnieć jako droga ze wschodu na zachód. I bardzo dużo małych miejscowości, żeby przyciągnąć turystów, próbuje odnowić mit drogi 66, która w tej chwili jest tak de facto atrakcją turystyczną. Mhm.
3: Przyciąga. Co w niej jest takiego przyciągającego?
4: Ja kocham być w drodze. dwa dni w jednym miejscu i zaczynam się nudzić. Droga 66 ma 4000 kilometrów. Codziennie inny krajobraz, codziennie nowi ludzie na drodze, codziennie, i to nie tylko mieszkańcy, ale również mnóstwo turystów, którzy podróżują w ten sam sposób. Można spotkać ludzi z całego świata. Codziennie nowe wyzwania i chyba najbardziej czekałem na krajobrazy południowego zachodu. Gdy wjeżdża się z Oklahomy do Teksasu, otwiera się niebo. Jest pięknie. Preria, po horyzont, droga ciągnąca się nie wiadomo dokąd. Najbardziej niebieskie niebo, jakie w życiu widziałem. Do tego w Arizonie i w Kalifornii pustynia, mnóstwo atrakcji krajobrazowych w okolicach. A nasza trasa wyniosła razem 5000 kilometrów, to jest 5500 kilometrów, czyli zrobiliśmy jeszcze 1500 kilometrów więcej niż sama droga 66, żeby dojechać do takich miejsc jak Wielki Kanion czy Monument Valley. Ale warto. Natura jest czymś, co się nigdy nie nudzi.
3: I to jest bardzo niespotykane, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy właśnie skojarzą drogę 66 z tych wszystkich popkulturowych klimatów, mają takie wyobrażenie, że no dobrze, są jakieś tam krajobrazy, ale generalnie się jedzie. To może trochę wiać nudą, jeżeli ktoś nie jest w temacie, a pan tutaj mówi i w swojej książce opisuje, że no te krajobrazy i ta przyroda jest naprawdę zachwycająca i że warto jednak.
4: Można jechać jak z Warszawy do Sopotu.
3: Nie patrząc na nic.
4: I spieszyć się, bo kolacja w hotelu. A można też jechać tak, że za każdym razem, gdy nas coś zachwyci, zatrzymać się, porozmawiać z ludźmi. Ludzie są ciekawi ludzi, więc za każdym razem, gdy widzą kogoś obcokrajowca, pytają się, co tam robi. Za każdym razem, gdy mówiłem, że jadę drogą 66, wielu Amerykanów mówiło mi, że nigdy nie wyjechali ze swojej miejscowości, a sami chcieliby to kiedyś zrobić.
3: Niektórzy mieszkają... To, co mamy najbliżej, jest najtrudniej
4: zdobyć. Dokładnie. Niektórzy mieszkają przy drodze 66. W Stanach, jak Illinois czy Missouri, droga 66 prowadzi przez osiedla mieszkaniowe i to tak w takich małych uliczkach, że jedziemy wzdłuż podjazdów. Ludzie koszą trawniki, a my jedziemy drogą 66. Te wielkie przestrzenie otwierają się w południowych Stanach. Natomiast niektórzy mają drogę 66 między domem a stodołą.
3: I to też jest zastanawiające, prawda? Bo taki obraz tej drogi nie jest nigdzie ukazywany. Zazwyczaj to jest właśnie ta ogromna przestrzeń i pusta droga.
4: Ja starałem się w książce zilustrować tę podróż. Bardzo zależało mi na dużej ilości zdjęć i tych zdjęć jest tam prawie 300. Jeśli jedziemy do Egiptu, to pokazujemy piramidy, to jest oczywiste. Jeżeli jedziemy w inne miejsca na świecie, nawet do Stanów, pokazujemy Wielki Kanion. Natomiast droga 66 nie jest oczywistym miejscem do fotografowania. Droga jak droga. Mhm. Ale wszystko, co dzieje się wokół niej, trzeba się otworzyć na takie prowincjonalne klimaty, które mogą śmieszyć. Jest takie miejsce w jednym między polami kukurydzy a domami farmerów, gdzie w latach 20. Przy budowaniu drogi przeszło po mokrym betonie kilka indyków. A dzisiaj ślady tych indyków są obmalowane białą farbą. Przy nich stoi wyrzeźbiony, wycięty z metalu indyk. I jest to atrakcja turystyczna drogi 66. Trudno sfotografować takie miejsce i wywołać zachwyt podobny, jaki wywołują piramidy.
3: No tak,
4: ale
3: to jest po prostu indyk.
4: Tak, to jest indyk, ale trzeba się otworzyć. Inną kuriozalną atrakcją jest pomost, który wybudował mąż dla żony w kształcie wieloryba. Zdaje się to być bardzo kiczowate, bo jest. Ale jadąc tą drogą, właśnie tego oczekujemy.
3: Musimy mieć świadomość, że właśnie takie rzeczy tam spotkamy.
4: Amerykanie są mistrzami sprzedaży. Więc jeśli można zrobić wokół czegoś show, wokół czegoś najbardziej kuriozalnego, to to robią, bo to przyciąga ludzi.
3: No właśnie, bo nie tylko o samej drodze w swojej książce pan pisze, ale pisze pan też o mentalności Amerykanów. To dla nas cały czas nowość. My cały czas dziwimy się na pewne zachowania Amerykanów. Kogo pan spotkał po drodze?
4: Spotkałem wielu ludzi, najczęściej w restauracjach, na stacjach benzynowych. Amerykanie są otwarci, a to jest może powierzchowna otwartość, ale ona jest. I dla nas, wywodzących się z Europy Środkowej, jest to coś bardzo sympatycznego. Więc ludzie budują klimat tej drogi i warto czasami się zatrzymać, porozmawiać z kelnerką czy z kucharzem w małej knajpce. Bo można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Mhm.
3: I czy to oni byli takim przyczynkiem, by napisać trochę o historii, legendach tej drogi? Czy to już wiedza zasięgnięta z zupełnie innych rewirów?
4: Tak jak wspomniałem, zawsze się zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, skąd ludzie wiedzą o drodze 66. Ona, tak jak mówiłem, jest bardzo szeroko obecna w popkulturze, ale ona też wpisuje się w mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Drogę 66 wyznaczano wzdłuż szlaków, które powstawały już w XIX wieku. Specjalnie konstruowano trasę w ten sposób, żeby przechodziła przez małe miejscowości, aby rozwinąć lokalny biznes. Dzięki temu w tysiącach małych miejscowości ludzie otwierali sklepy, stacje benzynowe, pojawiały się warsztaty samochodowe i to wszystko napędzało ekonomię. Więc warto naprawdę skupić się na tych drobnych, małych miejscowościach, gdzie to widać. Niestety w wielu miejscach jest tak, że stoją budynki wzdłuż drogi pozamykane, pozabijane deskami. Mhm. Są puste. Czasami jeden sklep z upominkami. Czasami ktoś przyciągnie figurę Elvisa Presleya albo wielkiego mężczyzny trzymającego hot doga i ludzie jadąc drogą 66 specjalnie przyjeżdżają, żeby zrobić mu zdjęcie.
3: Czyli tak to jednak działa. Takie małe rzeczy działają. Tak. No dobrze, to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy samej podróży. Jak długo trwała podróż?
4: Trzy tygodnie.
3: I jak wyglądała? To jechaliście ile godzin dziennie?
4: Jechaliśmy codziennie 12 godzin, niezależnie od tego, czy mieliśmy do pokonania 200 parę kilometrów, czy 500.
3: To był jakiś plan za każdym razem?
4: Był plan. Droga 66 jest w wielu miejscach już niedostępna. Czasami wjedzie przez tereny prywatne, czasami zniknęła, czasami zarosła trawą, czasami trzeba podróżować autostradami. Jest sporo książek, które opisują atrakcje wzdłuż drogi, więc można z nich korzystać jadąc, ale przygotowanie się do takiej podróży wymaga naprawdę dużo czasu. Są nawet książki o mostach na drodze 66. To jest tak obecny obiekt w kulturze amerykańskiej, że można, tak jak mówię, kupić książki o mostach, czy o odcinkach specjalnych, albo o tych, które już zniknęły. Nie sposób jest zobaczyć wszystko. Dlatego te 12 godzin codziennie skupialiśmy się na tym, co chcieliśmy zobaczyć.
3: Powiedział pan, że trzeba się bardzo mocno przygotować, ale to przygotowanie polega na takim przygotowaniu planu, czy chodzi o inne przygotowanie?
4: Jeśli jedziemy z punktu A do punktu B, włączamy Google i mamy trasę wyznaczoną. Drogi 66 tak się nie da przejechać, bo ona nie istnieje. Trzeba cały czas szukać tych miejsc, które jeszcze są dostępne i którymi można przejechać. W wielu miejscach droga 66 nagle kończy się w polu i trzeba zawracać na autostradę. Więc to nie jest tak proste, żeby sobie tę trasę wyznaczyć. I tak jak mówię, no wielokrotnie trzeba korzystać też z autostrad.
3: A jaki cel wam przyświecał? Bo to miało być pierwsze pytanie, ale jakoś zaczęliśmy z zupełnie innej strony rozmowę. No ale zawsze jedziemy po coś, prawda?
4: To jest pytanie, po co ludzie podróżują. Ja zawsze gonię horyzont i podróżuję od 20 lat. Zwiedziłem kawał świata, a droga 66 jest kwintesencją podróży. Sama podróż sprawia mi przyjemność. Myślę, że mnóstwo ludzi ma tak samo, że gdy wsiadają w samochód, puszczają radio i czują się wolni.
3: Nie było zmęczenia?
4: Oczywiście, że było, ale to jest przyjemne zmęczenie.
3: Przyjemne zmęczenie, no ale 12 godzin za kółkiem. Rozumiem, że się trochę wymienialiście.
4: Nie, no zmienialiśmy się cały czas, więc to nie jest problem. A poza tym to nie jest przejazd z punktu A do punktu B, żeby gonić. Jechaliśmy powoli.
3: Teraz spójrzmy jeszcze raz na książkę, bo to okazuje się być taki subiektywny, ale tak jak każdy inny, ale przewodnik na rynku polskim, bo tak jak powiedział pan wcześniej, jest mnóstwo publikacji, które wskazują, jak można tę trasę przejechać, a to jest pana spojrzenie na to, jak tę trasę można przebyć, przejechać i z pewnością co warto zobaczyć. Co w tej książce się znalazło?
4: Na początku napisałem o tym, jak Amerykanie czy imigranci z Europy zdobywali Zachód. Jakie szlaki, jak szlak Oregon na przykład, czy szlak kalifornijski funkcjonowały przez cały XIX wiek. Żeby zilustrować, że Droga 66 wpisała się w ten mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Później starałem się przybliżyć legendę, czyli nakreślić, w jaki sposób stało się tak, że Droga 66 jest tak fantastycznie rozpoznawalna. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem Chińczykiem, że napisałem książkę o Drodze 66 i oczywiście wiedział, co to za droga. Więc jest to miejsce znane na całym świecie, nawet w Chinach.
3: Wydawać by się mogło kawał drogi, prawda?
4: Kawał drogi, ale jednak ludzie o nim wiedzą, więc chciałem powiedzieć, dlaczego o nim wiedzą. A później jest to subiektywna podróż, opowieść o podróży. Staraliśmy się zrobić z wydawcą mapki, żeby pokazać, jak jechałem, i to jest, myślę, bardzo przydatne, jeżeli ktoś by w tą drogę chciał się wybrać. Mhm. Bo każdy etap jest namalowany na mapie, przynajmniej ogólnie, ale widać miejscowości po drodze. I większość miejsc, w których byliśmy, jest zilustrowane zdjęciami. Są te wszystkie kuriozalne atrakcje pokazane, jak wieloryb czy indyki, o których mówiłem. Więc tak, można z tej
3: Przetarł
4: książki
3: pan
4: dowiedzieć
3: trochę szlaki,
4: się o
3: prawda?
4: Historii, o legendzie i o tym, gdzie można pojechać. Natomiast nie trzymałbym się tego, gdybym miał tą książkę i jeszcze wcześniej nie przejechał drogi 66, nie trzymałbym się tego kurczowo, bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a wystarczy spędzić parę godzin w internecie, żeby wyszukać smaczki, które nas interesują. Mhm.
3: A ten pomysł na książkę pojawił się już w czasie podróży, przed podróżą, czy dopiero po powrocie?
4: A pomysł na książkę się pojawił przed. Mhm. Bardzo mi zależało też na zdjęciach z tej podróży i sprawiło mi to olbrzymią przyjemność.
3: No dobrze, to teraz już dowiedziałem się, że podróżowanie to część pana życia i rozumiem, ogromna pasja.
4: To jest pasja, to jest to, o czym ciągle myślę i co cały czas staram się robić. Zacząłem od Chin, w których byłem kilkanaście razy. Byłem kilka razy w Afryce. O wszystkim można poczytać na mojej stronie internetowej. Jest mnóstwo przygód w moim życiu, które niektóre były straszne, inne były fantastyczne. Byłem na przykład przypadkiem w Nicei w trakcie zamachu terrorystycznego. Mhm. A kiedyś podróżowałem w Laosie zaraz po tym, jak ktoś zabił autobus, ludzi w autobusie, gdzie zginęło dwóch Europejczyków. I podróżowaliśmy na północ kraju, zatrzymywani co kilkadziesiąt kilometrów przez panów w dresach z karabinami maszynowymi. Zdarzały się takie historie w moim życiu. Jest tego naprawdę sporo i o tym można poczytać na stronie, dlatego że lubię pisać. Mhm. I zawsze nie prowadzę bloga, natomiast zawsze lubiłem spisywać swoje historie. Chyba też po części dla własnych dzieci, żeby wiedziały, co ojciec w życiu robił.
3: No właśnie, jakieś takie najciekawsze miejsce, bo tu padło kilka przerażających opowieści i historii z podróży. Wiele miejsc zwiedzonych, ale takie najciekawsze. Pewnie bardzo ciężko jest wybrać takie miejsce.
4: Każde miejsce na świecie jest inne. Droga 66 na pewno jest porywająca i chciałbym ją zrobić jeszcze raz. Mhm. Jest to w planie kiedyś znowu. Teraz myślę o Patagonii, którą planuję zrobić z Tomkiem, z którym robiliśmy Drogę 66 w przyszłym roku. Zacząłem też pisać książkę o Teksasie.
3: O!
4: A byłem tam w marcu i wyjeżdżam na cały lipiec. A to dopiero są historie. A byłem na festiwalu, w trakcie którego zabija się kilkadziesiąt tysięcy grzechotników i robią to, skurują je potem dzieci. To można zobaczyć w Teksasie, więc podróżowanie otwiera oczy na świat. A z takich najciekawszych historii, o które pan pyta, to w zeszłym roku byłem na Gobi. A razem z córką 200 kilometrów od cywilizacji, dwa jeepy, wydmy na 200 metrów wysokie, czterech ludzi, namiot, minus 5 w nocy, księżyc tak wielki jak piłka do koszykówki, o 3 nad ranem miałem wrażenie, że mogę po niego sięgnąć ręką. A przyroda. Mhm. Napisaliśmy na piachu z córką napis wielkości 20 metrów. Myślę, że zostanie tam na lata. Użyliśmy do tego kamieni.
5: Niesamowite, ale bardzo dużo przyrody pojawia się w tych pana podróżach. Czy to jest tak, że to właśnie w takie rejony pana ciągnie, czy...
4: Nas tam nie nudzą. A żyjemy w świecie globalnym. Większość jest podobna. Mhm. Jeśli było się w Hongkongu, w Miami, w Nowym Jorku, a w większości miast europejskich, to z czasem to wszystko się zlewa. Oczywiście Hongkong ze swoją zatoką porywa i każdy, kto tam przyjedzie za pierwszym razem, jest na kolanach. Tak samo piękne jest Miami. Lubię tam być, ale to, co najbardziej mnie dotyka, to przestrzeń. Czy to jest morze, bo też jestem żeglarzem, czy to jest pustynia, czy to są góry. Myślę, że ci, którzy kochają przyrodę i doceniają to poczucie wolności wtedy, kiedy są w wielkich przestrzeniach, rozumieją o czym mówię. Mhm.
5: Wspomniał pan o wyprawie z córką. Często zabiera pan dzieci?
4: Tak, raz w roku zabieram dzieci na wyprawę. Zazwyczaj jedną albo drugą, czyli na zmianę. Mhm. A w tym roku na przykład byłem w Indonezji z młodszą. Wspinaliśmy się na wulkan. Myślę, że jest to świetna edukacja.
5: Czyli to nie są takie wakacje z dziećmi w hotelu, all inclusive, plaża, piasek. I jak dziewczyny na to reagują?
4: Dziewczyny czy dostają niesamowitego powera po takich wyjazdach. Aha.
5: Ale nie narzekają, że się muszą wspinać?
4: Nie, bo są od dawna nastawione na to, że z ojcem się jeździ z plecakiem i nie będzie lekko. Ale proszę mi wierzyć, dzieci są czasami bardziej wytrzymałe od dorosłych. Jeśli tylko zapewni się stałe dostawy kalorii, to można naprawdę dużo.
5: No właśnie, bo tak chciałbym podpytać w kontekście drogi 66, czy to jest dobry pomysł na podróż dla młodego człowieka, który chciałby w ten sposób na przykład zwiedzić część Stanów?
4: Zdecydowanie tak. Gdybym miał 20 lat, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż skrzyknąć grupę znajomych i wsiąść do busa, którego koszty wynajmu można podzielić między siebie, wziąć namioty i po prostu jechać. Mhm.
5: A droga jest taka wyprawa? No bo Stany nie są najtańszym
4: Stany
5: dla nas
4: nie są
5: punktem.
4: Tanie i każdy motel to jest kilkadziesiąt czy nawet $100, dlatego że żeby obniżyć koszty można spać na polach namiotowych. Mhm. Benzyna jest bardzo tania, dużo tańsza niż w Polsce. Wynajem samochodu też nie jest jakoś strasznie drogie. Najgorsze są noclegi i jedzenie. Mhm. Jedzenie to jest zawsze kilkanaście do $20 i tak jeśli rozpiszemy to na kilka tygodni, to
5: okazuje się pewna kwota.
4: Ale dla chcącego nic trudnego i tak naprawdę jeśli zrezygnujemy z jedzenia w punktach gastronomicznych na rzecz supermarketów, wynajmiemy samochód na kilka osób i zabierzemy namiot, to da się zrobić.
5: Da się zrobić. No teraz bardzo modne jest podróżowanie low costowe, prawda? I tak. Jakby to coraz częściej wychodzi. Pan też mniej więcej w takim klimacie próbuje podróżować?
4: To zależy. Podam przykład motocyklistów. Droga 66 wydaje się miejscem, od razu kojarzy się z Easy Riderem, którego zresztą kręcono też przy drodze 66. I z ludźmi, którzy za $2 przemierzają Amerykę na motocyklu. Dzisiaj wynajęcie Harley'a, który jest najpopularniejszy, bo jest to pierwsza myśl, o której myśli motocyklista, jak będzie chciał przejechać drogę 66, że musi wynająć Harley'a, to jest koszt około $3000. Więc ci wszyscy motocykliści, którzy jadą od Chicago do LA, to są zazwyczaj biznesmeni, prawnicy i stomatolodzy.
5: Nie są to młodzi ludzie.
4: Tak, nie są to młodzi ludzie. Żony siedzą na tylnych siedzonkach. Wyglądają oczywiście rasowo, ubrani w czarne skóry, brody. Spotkałem kilku Szwedów, którzy mieli uplecione włosy jak wikingowie, ale to są wszystko ludzie, których stać na wynajęcie motocykla. Mhm.
5: Nie tylko podróże to pana pasja, z tego co się dowiedziałem, ale tak jak mówił pan, też żeglarstwo na przykład, to też oscyluje w kierunku podróży. Czym jeszcze pan się interesuje w życiu?
4: Żeglarstwo to jest zdecydowanie moja pasja. Staram się przynajmniej raz w roku gdzieś popływać. Zrobiłem ostatnio uprawnienia, ale dalej czuję się amatorem.
5: Rozumiemy, że nie ogranicza się pan co do przestrzeni. To cały świat przed panem stoi otworem.
4: Były regaty na Karaibach. Chyba największa przygoda żeglarska w moim życiu. Heineken Regata to jest impreza, gdzie startuje kilkaset załóg z całego świata. Niektórzy ścigają się na poważnie. Można tam zobaczyć łodzie z Volvo Ocean Race, ale są też ludzie, którzy płyną własnymi łódkami i ciągną za sobą na sznurku żółtą kaczuszkę dla zabawy.
5: Uroczy.
4: Tak, dla każdego co innego. Lubię też pływać turystycznie po Morzu Śródziemnym, które uważam, że jest najpiękniejszym akwenem do pływania, bo ilość małych miejscowości, czy to we Włoszech, czy w Grecji, czy w Chorwacji, jest tak wielka, że za każdym razem można odkrywać nowe miejsca i jest to fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu i wcale nie taki kosztowny.
5: A trudny?
4: Nie, jest mnóstwo firm w Polsce, które oferują tego typu wakacje. Za mniej niż 2000 zł można spędzić tydzień na jachcie. A więc bardzo dużo ludzi korzysta z tego. Tylko trzeba się otworzyć i nie bać, bo czasami niektórych przeraża nocne pływanie.
5: Tak, na przykład to, albo takie niekoniecznie komfortowe warunki. To młodzi ludzie bardzo często właśnie wytykają temu sposobowi podróży.
4: Łódka ma coś z kampera, tak.
5: Tak, dokładnie.
4: Parę osób zamkniętych na bardzo małej przestrzeni. Trzeba gotować, trzeba sprzątać. No też wszystko zależy od kosztów, bo można spotkać mnóstwo ludzi, którzy pływają z obsługą i przybijają na marinę, wychodzą na kieliszek wina, a załoga ogarnia wszystko wokoło.
5: Pan, rozumiem, prowadzi wszystko sam.
4: Gospodarstwo. Ja gotuję, robię zakupy w supermarkecie i później dbam o wszystko razem z innym skipperem albo z załogą. Mhm.
5: A jak zaczęło się ta przygoda z żeglarstwem? To gdzieś od zawsze...
4: Kolega mnie wyciągnął na Karaiby, na regaty.
5: Zaczęło się z grubej rury.
4: Zaczęło się bardzo grubej rury i jak stanęliśmy po dwóch dniach treningów na linii startowej, stanęliśmy w cudzysłowie oczywiście, a start w regatach wygląda w ten sposób, że kilkadziesiąt łódek musi w dokładnie określonym czasie przepłynąć niewidzialną linię pomiędzy ustawioną boją a łodzią sędziów. Jeżeli zrobi się to za wcześnie, trzeba otoczyć łódź sędziów i traci się mnóstwo czasu. Mm-hmm. Więc każdy stara się złapać wiatr i wpłynąć na tę linię w odpowiednim momencie. Ci, którzy traktują regaty na poważnie i przyjeżdżają na nie, żeby walczyć, są naprawdę zestresowani. Pełne słońce, wiatr, ocean i krzyczący do siebie po angielsku skipperzy i krzyczący na załogi skipperzy i załoga, która cały czas musi przeskakiwać z jednej strony na drugą, bo cały czas zmienia się kurs. To robi takie wrażenie, że żeglarstwo jest naprawdę, od razu staje się pasją, przynajmniej w moim przypadku.
5: Ale mówi pan, że ma pan już uprawnienia. Rozumiem, że ten etap trochę trwał, żeby tego dokonać.
4: Tak, to jest kilka tygodni na wodzie, to jest tydzień szkolenia od rana do nocy, robienia wszystkiego, spędzenia na przykład całego dnia na marinie i przybijania do ściany. W końcu trzeba wiedzieć, jak podpłynąć do stacji benzynowej.
5: To nie jest też proste.
4: To nie jest proste. Zdarza się mnóstwo małych wypadków. To są duże koszty. Wchodzą firmy ubezpieczeniowe. Odpowiedzialność jest spora. Więc, ale wszystkim można się nauczyć.
5: No, no dobrze, wyłapałem plan na książkę o Teksasie, która już się pisze i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ją przeczytać. A najbliższa podróż?
4: Teksas.
5: wracamy i kończymy książkę tam.
4: Jestem zaproszony na rancho do znajomych. Mam nadzieję zobaczyć lokalne rodeo. Mam nadzieję wybrać się na kukowy. Mhm. To jest ciekawa tradycja w Stanach.
5: Co to takiego?
4: Ludzie zbierają się co tydzień, stowarzyszeni są w różnych organizacjach, tych organizacji jest kilka, ale w większości południowych Stanów jest tak, że co tydzień odbywa się barbecue. Barbecue w Teksasie to jest religia. Przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie inwestują olbrzymie pieniądze w samochody, w piece, w podróżowanie od jednego konkursu gotowania do następnego. Ludzie z ulicy są zapraszani, żeby być sędziami na takich zawodach. Do wygrania są spore pieniądze. Często ma to też podtekst charytatywny. To jest kultura życia. Mhm. Takich rzeczy nie ma w Polsce i myślę, że warto się temu przyjrzeć i to opisać. Planuję też zabrać drona, więc chciałbym pokazać przestrzenie Teksasu z góry.
5: W książce tego nie zawrzemy, ale pewnie w...
4: No mam nadzieję, że właśnie będą zdjęcia w książce z drona, więc...
5: Ale jakieś filmy, czy filmy, tego typu rzeczy, chociaż powstają już książki łączące te wszystkie nowe formy. Artur Owczarski był gościem Meloradia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, gdzie zjeść najlepszego steka w okolicach Drogi 66, to zajrzyjcie do książki Droga 66, Droga Matka o historii i legendzie podróży. Artur Owczarski, dziękuję uprzejmie.
4: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103.9 FM.
5: Im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza. To podobno pani motto.
6: Tak, to zgadza się. W pewnym momencie przestałam czekać na przyszłość, zaczęłam działać. I, że tak powiem, przyszłość zrobiłam teraźniejszością. I to jest moje motto i tak mam od zawsze praktycznie.
5: Od zawsze tak jest?
6: Tak, tak jest od zawsze.
5: Agnieszka Zakrzewska, dzisiaj w studiu Meloradia. Przeczytałem, że niedoszły prawnik, z zamiłowania polonistka, a z wyboru rekruter.
6: Tak, niedoszły prawnik. Prawnik to było marzenie mojego taty. Wymyślił sobie, ponieważ pochodzę z rodziny nauczycielskiej z tradycjami. Mój tata był nauczycielem języka rosyjskiego, wieloletnim dyrektorem szkoły wiejskiej niedaleko tego miejsca zamieszkania, gdzie się urodziłam, to jest na Pomorzu. Piękne miejsce. I tata wymyślił sobie, że jego córka, trzecia z kolei, bo było nas cztery dziewczyny, zostanie prawnikiem. A moje marzenie jednak, ten gen nauczycielski ciągle gdzieś tam we mnie tkwił, wymyśliłam sobie polonistykę. Tata, niestety.
5: Ale nawet nie spróbowała pani prawa?
6: Spróbowałam, studiowałam 3 lata na Uniwersytecie w Poznaniu. W pewnym momencie stwierdziłam, że jednak trzeba, pomimo wszystko, pomimo tego, że na pewno zawiodłam troszeczkę nadzieję taty, postanowiłam pójść własną drogą i zrezygnowałam po 3 latach studiowania prawa.
5: I wyszła polonistyka i to jest to, co gra w duszy.
6: Tak, to jest ten miłość do języka polskiego, do mowy ojczystej, ten jednak ten gen nauczycielski, chociaż nie zostałam nauczycielką, ale w czasie studiów też udzielałam bardzo dużo korepetycji, ale nie z języka polskiego, tylko z języka niemieckiego.
5: Proszę, niezły miszmasz.
6: Tak, także to niezły miszmasz, dokładnie.
5: Dobrze, do tego zawodu rekrutera jeszcze dojdziemy, bo on też się tutaj pojawi, ale od 2002 roku jest pani na emigracji w Królestwie Niderlandów. Do tego jeszcze autorka książek, już tak kończąc nasze podsumowanie. Zostańmy właśnie przy autorce książek, bo pojawiła się tak zwana amsterdamska trylogia, tak jest określana. Najpierw było Do jutra w Amsterdamie.
6: Tak.
5: Skąd się wziął pomysł w ogóle na książkę i napisanie?
6: Pomysł na książkę i napisanie. Pisanie to było zawsze moje marzenie, ale może nie książki, bo wydawało mi się, że napisanie książki to już troszeczkę trudniejsze, nie jakieś krótkie felietony czy opowiadania, które pisałam na różne konkursy, to wtedy były lata temu, nie wiem, czy pan pamięta, bo to odległe czasy, lata 80. Taki miesięcznik to był, czy tygodnik dla dzieci, Płomyk, Płomyczek, Świat Młodych, ja tam pisałam opowiadania na różne konkursy, które wygrywałam, dostawałam nagrody i tak we mnie spodobało mi się to i postanowiłam, że będę jednak pisać, ale to raczej krótkie formy. Czyli
5: a ma pani jeszcze te pierwsze opowiadania?
6: Tak, jeszcze mam to pierwsze opowiadanie, które wygrało, to było opowiadanie, na temat pokoju, bo to było, takie były wtedy czasy, że białe gołąbki pokoju, taki to był tytuł tego konkursu bodajże, chodziło o pokój, ja napisałam opowiadanie, później wiersze. takie patriotyczne wtedy klimaty właśnie.
5: Nie było pomysłu, żeby to teraz wydać jeszcze, sięgnąć
6: nie,
5: do
6: no
5: tego?
6: Myślę, że tak czytając to troszeczkę się łapie za głowę, ale to tak było, wtedy miałam 13 lat, więc byłam jeszcze dzieckiem i też założyłam takie kluby, zrzeszający ludzi, którzy właśnie pisali wiersze, wysyłali do mnie właśnie swoje wiersze, ja je oceniałam, także już tak się czułam, takie już przez to wygrywanie tych konkursów czułam się ekspertem. W cudzysłowie oczywiście i ludzie do mnie pisali swoje wiersze, ja ich oceniałam. Zawsze to była moja pasja, ale książka to jednak już jest dłuższa.
5: No tak, no ale widać, że to się działo w pani od naprawdę młodego wieku.
6: Ale książkę napisałam, właściwie to się zaczęło na moim profilu na Instagramie, który prowadzę już kilka lat i tam pisałam takie krótkie teksty pod moimi zdjęciami. Wiadomo, Instagram są głównie zdjęcia, tekstów za długich odbiorca akurat na tym kanale czytać nie chce, ale moi czytelniczki, to głównie były kobiety, dopingowały mnie do tego cały czas, żebym pisała dalej, bo ja pisałam taką powieść w odcinkach, czyli kończyłam w takim momencie, kiedy te emocje i ta ciekawość, co będzie dalej, sięgała zenitu i dziewczyny mi cały czas dopingowały, pisz dalej.
5: No i te czytelniczki pewnie zdenerwowane, co się wydarzyło dalej.
6: One by chciały więcej i coraz więcej, więc stwierdziłam, skoro tak się podoba i mam coraz większy odzew i coraz większe zainteresowanie, może rzeczywiście książka i wszystkie oczywiście dziewczyny, tak, pisz, my kupimy, będziemy cię wspierać, będziemy cię reklamować. I tak rzeczywiście się stało, bo po wydaniu książki wszystkie dziewczyny, które obserwowały mnie na Instagramie, robiły zdjęcia, ruszyły masowo do księgarni, kupowały książki, wysyłały mi nawet potwierdzenia zamówień, żeby na pewno wiedziała, że kupiłem moją książkę. Także to się tak fajnie zaczęło i ja zawsze o tym mówię, że te social media teraz są tak przedstawiane też często w negatywnym świetle. U mnie to było bardzo pozytywnie, bo dzięki Instagramowi, później Facebookowi, bo teraz też mam profil na Facebooku, który obserwuje dosyć spora grupa ludzi, dzięki nim wydałam książkę i zawsze to powtarzam. To jest taka siła kobiet, akurat w moim przypadku, która doprowadziła do tego, że wydałam pierwszą książkę, drugą i trzecią, bo to jest trylogia.
5: Teraz już jest trylogia, dokładnie. Za chwilę po kolei sobie porozmawiamy o tych książkach. Czyli to jest bardzo fajny przykład na to, że media społecznościowe nie muszą nieść za sobą wyłącznie zagrożenia, hejtu i nienawiści.
6: Dokładnie.
5: To jest też bardzo mocno motywujący czynnik. Zawsze mnie interesuje ten etap, w którym autor dochodzi do wniosku, zacznę publikować. Jak to było w pani przypadku? Kiedy i w jaki sposób narodziła się ta myśl, że wrzucę pierwszy tekst na Instagrama?
6: To było dużo moich obserwatorów pytało mnie, jak zaczęła się. To jest taki ciekawy temat, jak zaczęła się twoja emigracja, jak to było na początku, jak sobie radziłaś. Tym bardziej, że teraz coraz więcej ludzi, to akurat kilka lat temu, coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę. Trochę się obawia tego, nie wie, szczególnie też dużo młodych ludzi wyjeżdża za granicę, nie wie, co ich tam czeka. Dlatego te pytania, jak ty sobie poradziłaś, jak było w twoim przypadku, było ciężko na początku, czy było ci łatwiej? I odpowiadając na te pytania, stwierdziłam, że to rzeczywiście warto opisać to więcej i szerzej. I tak zaczęłam pisać. I tych pytań było coraz więcej. W pewnym momencie stwierdziłam, że może warto było pisać książkę, bo bohaterka książki to jest dużo, dużo w niej ze mnie i tych moich doświadczeń na emigracji, na początku emigracji, czyli 16 lat temu. Czyli te pytania spowodowały, ciekawość Holandii, ciekawość życia emigranta, szczególnie na początku, doprowadziły do tego, że postanowiłam wydać książkę, tak zbeletryzować to, bo to wiadomo, to opowieść to nie jest reportaż, to jest fikcja, ale zawarłam dużo w niej z tych pierwszych moich doświadczeń emigracyjnych.
5: I tak oto właśnie opowiedzieliśmy, o czym jest pierwsza część, a w kolejnych częściach ten temat się pojawia cały czas.
6: Tak, w kolejnej części wróciłam, bohaterka, ja mówiłam wróciłam, bo moja bohaterka ma na imię Agnieszka i czytelniczki twierdzą, że to jestem ja. One wiedzą nawet lepiej niż ja, że to jestem ja i tak rzeczywiście traktują mnie, mówią do mnie, Agnieszka, pytałem się o męża, czy to jest ten właśnie mąż, który jest opisany w książce, więc ja cały czas próbuję tłumaczyć, że to nie do końca tak jest, że...
5: No ale z jakiegoś powodu nazwała pani swoją bohaterkę.
6: Tak, to tak pierwszy postanowiłam nazwać ją Agnieszka i tak teraz może, jak patrząc wstecz, być może, że zmieniłabym bohaterkę, bo rzeczywiście to utożsamianie mnie z Agnieszką z książki jest, pytają mnie czytelniczki na spotkaniach autorskich właśnie o męża, o dziecko, o pracę, te wszystkie tematy, które pojawiają się w książce. Ja
7: bo to jest chyba ciekawe.
6: Tak, myślę, że to też świadczy o tym, że to jest prawdziwa historia, skoro ludzie rzeczywiście utożsamiają mnie z Agnieszką, z bohaterką mojej książki i tak wierzą, że rzeczywiście to wszystko istnieje naprawdę, bo nawet szukają. Opisuję w książce jedno z największych lotnisk w Amsterdamie i tam pracuje jeden z bohaterów i dostałam wiadomości, że czytelniczki, będąc właśnie na lotnisku w Amsterdamie, szukały biura, w którym pracuje postać fikcyjna. No i były bardzo rozczarowane, że tego biura nie ma, ani tego bohatera nie ma, bo takim przypadł do gustu. Także myślę, że to jest dobry znak, że to świadczy, że to jest realistyczne, że ta opowieść jest tak realistyczna, że ludzie wierzą, że rzeczywiście ci bohaterowie istnieją naprawdę.
7: No właśnie, z jednej strony realistyczna, z drugiej strony wiemy, że jest tutaj element fikcji, to jest piękne połączenie, bo w zasadzie czytelnik nie wie, w którym momencie wchodzi w ten piękny, wymyślony świat, a w którym momencie jest ta rzeczywistość, bo imię to nie jedno, bo przecież emigracja to też jest ten główny temat, no, który łączy panią z główną bohaterką, albo główną bohaterkę z panią.
6: Tak, i te problemy emigracyjne są prawdziwe i na tym wątku prawdziwym moich początków na emigracji, to akurat w moim przypadku, nie były to ciężkie początki, bo ja jestem też taką osobą otwartą i wjeżdżając do innego kraju, liczyłam się z tym, że na początku będzie ten moment aklimatyzacji, nowe warunki, inny język. Nauczyłam się to od razu, polecam wszystkim, którzy planują wyjazd do jakiegoś kraju, żeby przynajmniej podstawy języka, oczywiście angielski czy niemiecki, w moim przypadku niemiecki to była podstawa, ale też od razu zaczęłam się uczyć języka tubylczego, jak to mówię, żeby łatwiej się porozumieć.
7: To jest bardzo ważne. Czasami młodzi ludzie mówią, po co mi ten angielski, prawda? Po co mi ten niemiecki? Po co mam się tego uczyć? No właśnie po to, żeby...
6: Tak, to jest dla mnie, to jest bardzo ważne. Ja od razu zaczęłam się też uczyć języka tubelców, dlatego żeby też oni doceniają to. Ten fakt, nawet proste, podstawowe zwroty. Jeżeli oczywiście planuje się migrację, niektórzy może wyjeżdżają do jakiegoś kraju na wakacje, ale to myślę, że angielski jest podstawą i warto się uczyć języków. To jest naprawdę dla mnie priorytet i ja akurat w tym momencie muszę czterema językami władać w pracy, ale też jest moja pasja, bardzo lubię uczyć się języków obcych.
7: No właśnie, powiedziała pani, że sami wyjeżdżają na wakacje, ale często jest tak, że wyjazd na wakacje potem okazuje się wyjazdem na całe życie.
6: Tak, bo tak było w moim przypadku. No ja pojechałam do siostry na wakacje, tak mi się spodobało, stwierdziłam, nic mnie nie trzyma w Polsce, spróbuję pożyć trochę w Holandii, zobaczymy, jak to jest dłużej niż tydzień, dwa. I tak, zostałam już 16 lat.
7: To znaczy, że Holandia jest fajniejsza niż Polska?
6: Myślę, że jest inna, ale też dla takiej osoby jak ja, otwartej, ciekawej świata. Holendrzy są też otwarci, ciekawi innych kultur. Tam jest też bardzo dużo właściwie ludzi z całego świata. I w Polsce teraz to się zmienia. Myślę, że jesteśmy coraz więcej podróżujemy, coraz więcej nawet bardzo prosty przykład. Rzeczywiście w Polsce ludzie w tym czasie, kiedy przyjeżdżam tu do Warszawy, rzeczywiście młodzież mówi po angielsku. Bardzo mnie to cieszy, że rozumieją, że to jest naprawdę warta inwestycja w siebie. To też powtarzam w moich książkach. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, bo tego nikt nam nie odbierze, nikt nam tego nie ukradnie. To jest naprawdę... To warto robić.
7: Mhm. Trochę uciekliśmy od tej opowieści o książkach, ale to bardzo przyjemna rozmowa. Wróćmy do pocztówki z Amsterdamu. W skrócie, co tam się wydarza w tej drugiej części?
6: Bohaterka wraca do Polski. Oczywiście ku wielkiemu, to był wielki protest, no i czytelniczki chciały, żeby bohaterka została w Holandii i tak do końca wierzyły, że jednak wróci.
7: A czytelniczki, przepraszam, dopytam, są z Polski czy z Holandii? Czy są?
6: Ja mam czytelniczki z całego świata, bo moja książka krąży po całym świecie, ale rzeczywiście czytelniczki domagały się, żeby Agnieszka wróciła do Holandii. Druga część dzieje się w Polsce, ale też bardzo dużo wątków holenderskich, bo ja wracam wspomnieniami do Amsterdamu. Jest też bohater, jeden z głównych bohaterów drugiej części, pochodzi z Holandii. Akurat to też jest emigrant, który z Holandii przeprowadził się do Polski, więc te holenderskie wątki cały czas są, ale akcja dzieje się w Polsce. Pod koniec książki bohaterka znowu wraca do Holandii, tak jak czytelniczki chciały, bo to w czasie czytania książki wysyłają mi moje czytelniczki wiadomości, albo im się podoba, albo im się nie podoba, ale bardzo lubię, jak komentują to na żywo. Czytając moją książkę, piszą mi już, że to oczekiwania takie jak chciały, albo tak jak nie chciały. I dopytują się, co będzie w trzecim tomie. Także w trzeci tom znowu wraca akcja do Holandii. Ku wielkiej uciesze moich czytelniczek, dostaję właśnie teraz wiadomości.
7: No nie będziemy zdradzali, bo premiera była niedawno, więc
6: dajmy
7: czytelniczkom...
6: Co się dzieje w trzeciej części.
7: Dajmy czytelniczkom...
6: Szanse.
5: I szanse na przeczytanie. Niebo nad Amsterdamem to jest ta trzecia część.
6: Tak, to jest trzecia część.
5: Czasami rozmawiając z innymi ludźmi, którzy są, którzy wyjeżdżali z kraju i zostali w innym miejscu, czasami pisanie staje się takim sposobem na poradzenie sobie ze swoimi emocjami, z tęsknotą za krajem. Czy w pani przypadku też tak trochę było?
6: Tak, też tak było. Zawsze powtarzam, że nie tęsknię za miejscami, tylko za ludźmi. Nie tęskniłam za Polską jako za krajem, jako za miejscem, tylko za moimi przyjaciółmi, rodziną, tymi ludźmi, którzy nas otaczali przez całe lata, tą dobrą energią. A na emigrację jednak trzeba zbudować sobie tą znajomości, potem przyjaźnie, oswoić te miejsca, bo także oswajam te miejsca, stają się też moje po pewnym czasie, ale największa tęsknota była właśnie za bliskimi. I po latach mogę powiedzieć, że dlatego uważam, że wyjeżdżając na emigrację nie należy zamykać się, szukać kontaktów tylko wśród Polaków, wśród rodaków, tylko próbować się też wtopić w ten krajobraz miejscowych i szukać znajomości w moim przypadku wśród Holendrów. I tak to zrobiłam. I myślę, że to wyszło mi na dobre, także że mam teraz grono moich przyjaciół, swoje miejsca, także to trwało lata, to nie można oczekiwać, że...
5: No właśnie, chciałem zapytać o początki, one były trudniejsze?
6: Tak, początki były trudniejsze, ale ponieważ jak wspomniałam na początku rozmowy, jestem taką osobą otwartą, która nie boi się nowych wyzwań, zdaję sobie sprawę z tego, że czasem będzie gorzej, czasem będzie lepiej, jest optymistyczne patrzę na świat i też otaczam się takimi ludźmi. Jeżeli sami jesteśmy z gruntu pesymiści, otaczamy się też takimi ludźmi, którzy tylko narzekają, no to nie możemy też oczekiwać, że nasze życie będzie piękne, usłane różami, bardzo optymistyczne i wesołe. Nie, należy szukać ludzi podobnych do siebie. Ja jestem optymistką, lubię

0: widziałam ze strony Holendrów, że oni to doceniają. Nawet proste rzeczy, że przychodząc do biura nauczyłam od razu w pierwszym dniu dzień dobry, jak się masz, to takie zwroty po holendersku. I oni to bardzo doceniają. Oni to widzą i też to mnie pomogło, ta otwartość właśnie na samym początku.
1: A teraz po 16 latach jest trudno, czy jest porównywalnie tak, jakby się żyło w Polsce?
0: Nie, myślę, że też Polska też jest takim krajem, że tu jest też fantastycznie. Tu mi się też, jak przyjeżdżam w odwiedziny i też to jestem taka rozdarta pomiędzy tymi krajami, bo też będąc w Holandii tęsknię za Polską, będąc w Polsce brakuje mi Holandii, także to jest tak, myślę, że dla emigranci to zrozumieją, to jest takie rozdarcie. No ale jednak mój dom jest teraz w Holandii, a do Polski przyjeżdżam w odwiedziny. Myślę, że nie mówię nie, być może jeszcze się przeprowadzę w swoim życiu, ale w tym momencie tam jest mój dom. Tam są moje miejsca, tam są też moi przyjaciele, a do Polski przyjeżdżam z chęcią i bardzo często.
1: No właśnie, a jakie są te miejsca w Holandii? Pytam o to, czy bohaterka, też Agnieszka, otacza się właśnie, znaczy jest przedstawiana w tych miejscach, w których ty bywasz, albo ty dobrze się czujesz, czy to są zupełnie inne rejony?
0: Te wszystkie miejsca istnieją, bo ja na początku przyjechałam do Holandii, do Amsterdamu i tam w tych regionach dzieje się też akcja powieści, także wszystkie miejsca, w których przebywa Agnieszka, istnieją. Wszystkie restauracje, do których chodzi, czy kawiarnie, do których chodzi, czy muzea, sklepy, domy, miejsca, kurorty, bo akcja dzieje się nad Morzem Północnym, to wszystko jest i te domy istnieją i nawet ci ludzie, którzy, ci bohaterowie, to są pierwowzory, istnieją naprawdę, bo ja nie wymyślam postaci, ja się przyglądam ludziom, bardzo często na lotniskach, uwielbiam to, zawsze mam przy sobie notes i czasem słyszę, podsłuchuję rozmowy, to jest oczywiście nie podsłuchiwanie, tylko słyszę jakąś rozmowę i zapisujesz sobie często dialogi.
1: W komunikacji miejskiej
0: Tak, prawda? I wtedy fajne, najfajniejsze dialogi, dlatego one są takie prawdziwe, bo ja zawsze gdzieś podsłuchiwałam, albo też obserwuję dużo ludzi i te postaci moje są prawdziwe i to się potwierdza, bo czytelniczki, jak mówiłam, szukają tych ludzi w rzeczywistości. Dlatego tak jest, dlatego lubię obserwować ludzi, lubię z ludźmi rozmawiać, nawet z obcymi. Zawsze, co mój mąż zawsze mówi, w samolocie poznaję ludzi i mam znajomych, bo nawiązuję łatwo kontakty i lubię to. I to jest moja inspiracja. To nie są postaci wymyślone i wzięte gdzieś z mojej wyobraźni, z mojej głowy, tylko ja ich gdzieś tam spotykam po drodze, w codzienności.
1: Czyli książka może być też trochę takim przewodnikiem po Holandii.
0: Tak, myślę tak, bo dużo ludzi mi przysyła wiadomości, nawet ci, którzy mieszkają w Holandii, że w Amsterdamie, że no, zaciekawiam ich, bo nigdy w takim miejscu nie byli, albo gdzieś na blogu jakimś przeczytałam dziewczyny, która mieszka właśnie też w okolicach Amsterdamu, w miasteczku, w którym się też dzieje akcja powieści. Opisywała właśnie wątki z mojej książki. Dla nich było też duże zaskoczenie, że pokazałam to miasto, w którym żyję od lat. Też z jednej strony bardzo się to podobało. Dla mnie to jest największy komplement, bo objawiałam się trochę ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień. Rzeczywiście będą mi wytykać jakieś błędy albo drobne nieścisłości, ale tak nie było. Właśnie kompletnie na odwrót dostałam dużo komplementów. Rzeczywiście opisałam te miejsca bardzo realistycznie, rzeczywiście tak, jak wyglądają. Troszeczkę tak sielankowo, to też tak nie jest, że to jest kraj mlekiem, miodem płynący. Sami mieszkają tam sami dobrzy ludzie, jest sielanka.
1: No właśnie, bo chciałem zapytać o to, jaka jest ta Holandia?
0: Holandia jest otwarta dla ludzi, ale to też trzeba, tak jak mówiłam, też być otwartym na ten kraj. Jeżeli tam się chce mieszkać, to trzeba, to też wymaga od nas pewnego wysiłku w tym sensie, żeby też próbować się zintegrować z ludźmi, próbować też rozumieć i szanować ich zwyczaje, bo wiadomo, w Polsce mamy inne zwyczaje, Holandia ma swoje... Swoje nawyki, Holendrzy mają swoje nawyki. Trzeba to szanować i próbować niekoniecznie postępować tak samo jak oni, czy przyjmować ich zwyczaje, ale jednak szanować i respektować to, że żyjemy w innym kraju i spróbować też nauczyć się Holandii, nauczyć się Holendrów. To jest bardzo pragmatyczny naród. To jest naród, który ma wszystko zapisane w tak zwanej agendzie, czyli po polsku to taki kalendarz. Oni nie ma tam miejsca na spontaniczne wypady, wszystko musi być zaplanowane. Jeżeli się w Holandii koło 6:30 wieczorem, 18:30 idzie ulicami, i patrzy w okna, które nie są zasłonięte, bo w Holandii nie ma instytucji firanek czy zasłon, więc automatycznie widać, że każda rodzina holenderska punkt 18:30 siada przy stole. Rzeczywiście to we wszystkich domach siedzą przy stołach i jedzą kolację. To jest święty czas. Jeżeli w tym czasie ktoś zapuka do drzwi, musi grzecznie poczekać aż.

0: aż
1: naprawdę, aż tak?
0: Musisz właśnie poczekać, albo no nie, czasem zależy, jakie są nasze stosunki z rodziną, którą odwiedzamy, ale musimy poczekać, ale Holendrzy wiedzą, że w tym czasie raczej nie należy pukać do drzwi sąsiada czy znajomych.
1: Niesamowita historia. Ludzie to jedno, a z takiego praktycznego punktu widzenia Holandia jest dobrym miejscem do życia?
0: Tak, myślę, że jest dobrym miejscem do życia. Przede wszystkim mnie pociąga tam ta wielonarodowość, ta otwartość na inne kultury. Takie też luz, mniejsze spięcie niż w Polsce. Widzę na przykład, to też z mężem wczoraj zauważyliśmy, siedząc na zewnątrz w kawiarni, że ludzie mało się uśmiechają, nie pozdrawiają się. My pozdrawiamy, w Holandii jest taki zwyczaj, że pozdrawia się nawet obcych na ulicy, czy gdzieś w parku, mijam kogoś w alejce i mówimy sobie dzień dobry, albo uśmiechamy się, albo życzymy sobie miłego dnia i my to przenosimy też na polskie warunki, idąc w parku, czy ulicą, uśmiechamy się do ludzi, czy mówimy im dzień dobry. Ale muszę powiedzieć, że coraz częściej rzeczywiście ta odpowiedź jest pozytywna i ten uśmiech się pojawia, czasem jest zdziwienie.
1: Trochę się zmieniamy, Polacy, tak, myślę, ale tak. Nadal jeszcze jest, prawda, anonimowość.
0: Ale widzę właśnie, to już się troszeczkę zmienia, dlatego że coraz więcej ludzi podróżuje po świecie, coraz więcej młodych ludzi podróżuje do świecie i to jest, ja wierzę w to, że rzeczywiście u nas też tak będzie. Mhm.
1: Przyjrzałem sobie komentarze czytelniczek na temat pani książek i one najbardziej chyba doceniają to, że ta trylogia to jest trochę rzecz o wartościach. Te wartości się bardzo często pojawiają w tych książkach i o jakich wartościach tutaj jest
0: mowa?
1: Tak,
0: to przede wszystkim rodzina. Dla mnie bardzo ważna jest rodzina, przyjaciele, ci ludzie, którzy mnie otaczają. To jest najważniejsze i taka jest też moja bohaterka i też o tym opisuję, że to jest taka podstawa i warto, bez względu na to, gdzie się mieszka, w jakim kraju, to warto dbać o te kontakty, bo to są dla mnie osobiście, to jest priorytetowe i najważniejsze. Żeby dbać o ludzi, którzy są blisko, żeby dawać im poczucie, że są ważni i trzymać się razem, bo wszystko przeminie, można mieszkać w każdym miejscu na świecie, ale jednak to jest ponadczasowe i najważniejsze.
1: I bardzo mnie cieszy to, że czytelnicy doceniają właśnie takie wartości i
0: tak,
1: doceniają właśnie, to, że to się pojawia, prawda?
0: Tak, doceniają to, podoba im się to, że właśnie wierzą w to, że rzeczywiście są dobrzy ludzie na tym świecie, że warto sobie pomagać, że ta energia wraca. Ja zawsze mówię o tym, że jeżeli ja komuś pomogę, prędzej czy później, wierzę w to, że ta dobra energia do mnie wróci. Tak samo jest złą energią, jeżeli zrobimy komuś przykrość albo zachowamy się nie w porządku, to w pewnym momencie później, nie musi od razu, ale później to nas też dosięgnie. Także ja lubię robić. Chodzi o takie drobiazgi. Uśmiechnąć się do kogoś, powiedzieć mu miłe słowo. To też z Holandii przyjęłam, że na przykład lubię sprawiać komplementy obcym ludziom. Niektórzy patrzą zdziwieni, niektórym robi to dzień, są zadowoleni, fajnie pani dziś wygląda, fajny ma pan krawat. Takie drobiazgi, co też w Holandii się nauczyłam, bo Holendrzy sobie często...
1: No my Polacy tacy nie jesteśmy.
0: Ale też widzę, że są pozytywne reakcje i czasem u nas pierwsza reakcja Polaków jest taka, coś jest nie tak, co za tym stoi,
1: tak,
0: prawda? Taka nieufność troszeczkę, ale widzę,
1: zawsze odpowiedź daj spokój to stare, prawda?
0: Albo daj spokój to stare, albo nie, to
1: brzydkie.
0: Brzydkie, więc a w Holandii wtedy się dziękuję, bardzo mi miło, więc to są takie reakcje, których ja się też nauczyłam. Oczywiście przyjeżdżając z Polski, to też była
1: też
0: taka
1: były te
0: reakcja,
1: reakcje,
0: że
1: prawda?
0: Ktoś mi sprawiał komplement, fajnie ci wyglądasz, nie, no co ty, to jest stary sweter, co gdzieś...
1: Tak. Albo czego chce ode mnie,
0: albo
1: prawda?
0: Czego chce, coś się za tym kryje, prawda? Ale to jest takie polskie, ale myślę, że to też, wierzę, że to się też zmieni, bo też widzę te reakcje, są coraz radośniejsze. Polacy też, mam nadzieję, że ten uśmiech będzie się pojawiał częściej na ich twarzy.
1: Niesamowite. Zostawmy na razie bohaterkę Agnieszkę, a przejdźmy do Agnieszki Zakrzewskiej. Jest pani rekruterką zawodowo, więc nie mogę nie skorzystać z tej okazji. Muszę zapytać o to, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej na przykład.
0: Dla mnie jest bardzo ważna rozmowa kwalifikacyjna. Ja przeprowadzam z kandydatami i zawsze twierdzę, że najpiękniejsze nawet CV nie odda w pełni tego, co może dać taka rozmowa. Ja lubię patrzeć na ludzi, widzieć ich reakcje, zadając pytania. Lubię, jak mówią, wiadomo, to jest taka rozmowa kwalifikacyjna, każdy chce się pokazać z najlepszej strony, ale też doceniam to, jeżeli ktoś przyznaje się, albo na przykład mówi, że przyznaje się, że nie potrafi wszystkiego, albo na przykład mówi, że że jest specjalistą od wszystkiego. Mhm. Także tu patrzę z takim powątpiewaniem, a są tacy ludzie, którzy rzeczywiście przyznają się, że no jeszcze tego nie robili, czy nie pracowali.
1: Czyli to działa, taka szczerość.
0: Tak, to działa. U mnie ja doceniam tą szczerość i wtedy nie na każdym stanowisku może tak być, ale jednak lubię dawać szansę ludziom, których widzę, że jest ta chęć, ta pasja i wiem, że coś z tego może być. I tak ja akurat pracuję w branży technicznej, to akurat chodzi o personel techniczny, czyli głównie to są głównie mężczyźni, no chyba, że są kobiety, hydraulicy czy elektrycy, ale to raczej mniej, bo jeżeli ktoś do mnie dzwoni, do mnie kobieta i pyta, czy mam dla niej pracę i wtedy odpowiadam tak, jeżeli jest pani na przykład hydraulikiem albo inżynierem elektrykiem, wtedy jest takie konsternacja, no nie, raczej nie, ale głównie to są mężczyźni, 99% właściwie mojej kadry pracowniczej to są mężczyźni, ale też lubię tą szczerość, ten kontakt bezpośredni i zawsze zapraszam na rozmowy kwalifikacyjne. Czasem nie jest to możliwe, bo to jednak rekrutuje pracowników głównie z Europy Wschodniej, także no czasem nie jest możliwa rozmowa przez rozmowę bezpośrednią, no ale przez telefon też są różne.
1: No i wtedy jest trochę łatwiej z punktu widzenia ubiegającego się o pracę, jest trochę łatwiej, prawda?
0: Tak, ale zawsze zapraszam, jeżeli już nawet podpisujemy kontrakt, to zapraszam na spotkanie do biura, żeby się poznać, zobaczyć i czasem to się udaje.
1: A jako rekruter zwraca pani uwagę na wygląd? Mówię o ubiorze, no bo tutaj też bardzo często mówi się o tym, że na rozmowę kwalifikacyjną trzeba się odpowiednio ubrać.
0: Tak, zwracam uwagę, ale akurat w moim przypadku ten personel techniczny, który u nas pracuje, no rzadko chodzi, że tak powiem, w garniturach, ale jednak ten schludny strój jest ważny. Tak samo praca w pracy jest ważna, co też Holendrzy doceniają, jeżeli wygląda się schludnie. Holendrzy są też takim krajem, u nich garnitury, garsonki dla kobiet, nawet w biurach to raczej nie. Oni się ubierają bardzo tak na luzie. Jeansy, koszula, mężczyźni, kobiety, bardzo rzadko sukienki czy wysokie obcasy. To też jest inny styl ubierania, inna kultura ubierania niż u nas. Do biura się zakłada raczej takie rzeczy.
1: Luźniejsze.
0: Musi się wyglądać dobrze, ale to nie jest absolutnie. W Polsce zawsze widzę wychodzących, w pewnym momencie wychodzących z biur ludzi ubranych w garniturach, czy kobiety w sukienkach. To tak w Holandii nie ma. Oni się ubierają bardziej na luzie. Tak.
1: No, w sumie racja, należy się skupić na pracy. Czy to oznacza, że na przykład młody człowiek z Polski, który chciałby wyjechać sobie do wybranego kraju, na przykład na wakacje do pracy, albo po prostu emigrować, prawda, na dłuższy czas i tam pracować, czy musi najpierw poznać specyfikę kraju, do którego chce się wybrać?
0: Myślę, że to jest warto, żeby poczytać sobie, bo też poczytać sobie na temat kraju, do którego się jedzie. To nie muszą być jakieś szczegółowe informacje, ale ważne, żeby orientować się mniej więcej troszeczkę w historii, w kulturze, w obyczajach kraju, do którego się idzie, w którym chce się pracować albo zostać na dłużej. To jest zawsze pomocne.
1: Dobrze, to jeszcze na koniec chciałbym wrócić do tej zostawiamy zawodowe rekruterstwo, to teraz wróćmy do pasji pisania. Trylogia, czyli na razie ta trylogia amsterdamska się kończy.
0: Tak.
1: I co dalej?
0: Dalej już są plany na kolejne powieści. Ja jeszcze wydałam oprócz trylogii dwie antologie z moimi opowiadaniami. To zupełnie już nie na temat Holandii. A teraz jest w planach kolejna powieść, też z wątkiem emigracyjnym, ale to nie mogę zdradzać, bo to jeszcze jest w fazie pisania, ale chciałabym dalej pisać książki, jak najwięcej.
1: Ale rozumiem, że losy Agnieszki zostawiamy.
0: Troszeczkę czytelniczki protestują, chciałyby, ale to nigdy nie wiadomo. Może wrócę jeszcze do tej książki. Na razie chciałabym zająć się zupełnie innym tematem, ale nie mówię nie. Być może wrócimy jeszcze do trylogii amsterdamskiej. Na moim ostatnim spotkaniu jeszcze nadmienię. Jeden czytelnik sali na wieść, że moje trzy książki określane są mianem trylogia amsterdamska. Bardzo humorystyczne spostrzeżenie poczynił. To jak Sienkiewicz, czyli już pani jak Henryk Sienkiewicz, bo Henryk Sienkiewicz napisał trylogię, czyli ja już, czy ja też się czuję jak Henryk Sienkiewicz, więc na moich barkach takie właśnie odpowiedzialność, że jak Henryk Sienkiewicz trylogia, ale być może będzie czwarta część, ale to w planach dalszych.
1: No to czekamy. Agnieszka Zakrzewska, twórczyni trylogii amsterdamskiej, teraz premiera ostatniej, trzeciej, może nie ostatniej, na razie ostatniej części.
0: Tak.
1: Niebo nad Amsterdamem zachęcamy serdecznie. Dziękuję uprzejmie za
0: Dziękuję
1: rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: szans.
1: To jest Meloradio.
0: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
8: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
7: Kiedy wyruszasz?
8: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 103.9 FM. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103.9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o takiej placówce, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach. Oferuje ona szereg możliwości, takich aby pogłębiać talenty wśród młodych ludzi, ale też by umieć je odnaleźć. Młodzież ma tutaj wielkie pole do popisu, od szlifowania wokalu czy tańca poprzez umiejętności plastyczne, aż do sportu. Ze mną w studio Meloradia jest dzisiaj zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, pani Luiza Sornat. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na wejściu do Młodzieżowego Domu Kultury wisi takie motto: uczy, bawi, wychowuje. Czy właśnie tymi zasadami kieruje się Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach?
2: Dokładnie tak. Młodzieżowy Dom Kultury uczy, bawi i wychowuje. I jest to tak naprawdę najkrócej wypowiedziana misja naszej placówki. Dzięki kontynuowaniu wieloletnich dobrych tradycji, już od tak naprawdę dziś 67 lat, aktywnie uczestniczymy w procesie zapewniania pełnych możliwości wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań, a także kształtujemy model spędzania czasu wolnego. Tak naprawdę zaczynaliśmy w 1953 roku, czyli to już jest 67 lat, jak wspomniałam wcześniej. Od około 600 uczestników zajęć, które skupione były w 8 pracowniach, a dziś w Młodzieżowym Kultury działa około 32 pracownie i uczestników mamy na tą chwilę około 1400.
1: Wspomniała pani, że ta liczba pracowni przez lata się zwiększyła. I jakie teraz pracownie przynależą do Młodzieżowego Domu Kultury?
2: Otóż schemat organizacyjny, ten pion dydaktyczno-wychowawczy jest niezwykle rozbudowany. Na tą chwilę w Młodzieżowym Domu Kultury możemy pochwalić się zajęciami, które są skupione w wielu pracowniach. Są to 32 pracownie. Są to pracownie wokalne, gdzie uczestnicy zajęć mogą spróbować swoich sił w takim śpiewie operowym, czy w śpiewie rozrywkowym, muzyki rozrywkowej. Są to również zajęcia plastyczne w pracowniach plastycznych, zajęcia w pracowni choreograficznej, gdzie uczymy się tańca nowoczesnego, również tańca towarzyskiego czy akrobatyki. Mamy również pracownię szachową, klub książki, Akademię Kreatywnego Malucha, czyli tak naprawdę jest to takie małe mini przedszkole. Młodzieżowy Dom Kultury może pochwalić się zajęciami teatralnymi. Mamy swój teatr, Teatr na Koziej, gdzie mieści się tak naprawdę nasza placówka, oraz zajęcia językowe w artystycznych akademiach językowych czy pracowni animacji czasu wolnego. Także jak Państwo zdążyli usłyszeć, jest tu bardzo dużo, dużo pracowni i wszystkie te pracownie są prowadzone przez aż 34 nauczycieli. Także myślę, że ten szeroki wachlarz tych zajęć dodatkowych oferuje coś dla każdego. Każdy może wybrać coś dla siebie, tak? Tym bardziej, że uczestnicy naszych zajęć bardzo często łączą te pracownie i są uczestnikami zarówno na przykład zajęć plastycznych, jak i choreograficznych. My stwarzamy taką możliwość i uczestnicy zajęć mogą równolegle być uczestnikami wielu pracowni.
1: Biorąc pod uwagę, że zakres tych pracowni jest tak szeroki i też placówka skupia ponad 1000 tutaj uczniów, to też mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o te zajęcia, to są one podporządkowane jakiejś określonej grupie wiekowej, czy jak to wygląda w praktyce?
2: Oczywiście niektóre zajęcia wymagają tego, by uczestnicy zajęć byli podporządkowani określonym grupom wiekowym, zwłaszcza jeżeli są to uczestnicy, którzy są początkujący. Na przykład na zajęciach tanecznych możemy zaobserwować takie kategoryzowanie, tak? Czyli przyjmujemy uczestników zajęć od lat na przykład 5 i w niektórych pracowniach, tak jak już wspomniałam, jest to bardzo istotne, te kategorie wiekowych, ale na przykład w zajęciach szachowych nie jest istotny wiek, ale tak naprawdę umiejętności. Także wszystko zależy od tego, jaka to jest pracownia, jakie to są umiejętności, Tak samo na zajęciach językowych. Wszystko rzeczywiście w tym przypadku również zajęcia są w odpowiednich kategoriach poukładane. Jest to tak, żeby dzieciaki w wieku lat na przykład 6 uczestniczyli na zajęcia ze swoimi rówieśnikami.
1: Skoro są różne grupy wiekowe, to jaki jest tutaj zakres lat, jeśli chodzi o uczestnictwo w tych zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury?
2: Uczestnikami zajęć Młodzieżowego Domu Kultury są dzieci w wieku szkolnym, czyli tak naprawdę od lat 5 do lat 18. Czasami robimy wyjątki i przyjmujemy na niektóre zajęcia od lat 4, zwłaszcza właśnie do Akademii Przedszkolaka, czy na zajęcia nawet plastyczne, taneczne. Mamy taką możliwość. No, tak jak powiedziałam, do lat 18, w wyjątkowych sytuacjach do lat 19, ale tak jak wspomniałam, w wieku szkolnym.
1: Biorąc pod uwagę, że zakres tutaj możliwości dla młodzieży jest bardzo szeroki, poprzez właśnie umiejętności wokalne, taneczne, to czy młodzież bierze tutaj udział na przykład w różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim, czy też międzynarodowym?
2: Oczywiście, jesteśmy bardzo dumni z naszych absolwentów i z uczestników naszych zajęć. Wielu z nich tak naprawdę wybrało zawodowo drogę artystyczną. Pracują m.in. w Teatrze Buffo, w Teatrze Roma, śpiewają, grają w popularnych zespołach artystycznych i naszymi działaniami przyczyniamy się także do powstania stałej strefy uczestników aktywnych, takich bywalców imprez artystycznych, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje kultury oświaty. I tak próbuję sięgnąć teraz pamięci. Mieliśmy wielu tak naprawdę uczestników zajęć, którzy dziś jakoś funkcjonują w tym świadku artystycznym, między innymi Anna Józefina Lubieniecka, niegdyś wokalistka z Verus Max, to właśnie też również jest naszą uczestniczką naszych zajęć wokalu, pani Grażyny Budziarz. Czy mamy tu również wielu uczestników, którzy brali udział w takich programach jak Szansa na Sukces, The Voice of Poland, Mam Talent. Obecnie w zespole Sounding Grace śpiewa Sylwia Zapała, również uczestniczka naszych zajęć wokalnych, również u pani Grażyny Budziarz. Także tych osób, które gdzieś tam osiągnęły bardzo dużo, a w tym momencie sobie przypomniałam również Małgosia Główka, wokalistka zespołu Kamasutra, także tych uczestników zajęć, którzy osiągnęli coś na arenie ogólnopolskiej, mamy naprawdę wielu, jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni. No, jesteśmy w stałym kontakcie tak naprawdę z tymi ludźmi. Również mieliśmy okazję ich zaprosić na nasze 60-lecie Młodzieżowego Domu Kultury i tam też mieli swój taki mały mini recital, w którym mogliśmy tak naprawdę powspominać te czasy, kiedy uczestniczyli tutaj w naszych zajęciach.
1: Czy młodzież, która wybiera zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury, zawsze wie, co chce robić, gdy przychodzi, czy też zdarza się, że się zapisują na różne zajęcia, a właśnie dopiero podczas tych zajęć uświadamiają sobie, co tak naprawdę chcą robić?
2: Myślę, że żadne dziecko nie jest w stanie od samego początku zweryfikować, kim będzie, jaki zawód będzie wykonywało i bardzo często to rodzice są inicjatorami tych zajęć, w których oni uczestniczą i ja myślę, że to wcale nie jest jakby, nie jest to zła ścieżka. Oni mają tak naprawdę szansę spróbować wielu rzeczy i z czasem to wygląda w ten sposób, że albo zostają, są wierni swoim pasjom, czy to zajęciom wokalnym, albo po roku spotykamy się w innych pracowniach. Bardzo często jest tak, że na swoim przykładzie widzę, że zaczynają czasami dzieciaczki w wieku lat 6 i kontynuują tutaj naukę naprawdę do momentu uzyskania pełnoletności. Tak mi się wydaje, że to jest naprawdę wspaniała okazja, że wszystkie dzieci, uczestniczy naszych zajęć, oni mają wybór. To nie jest tak, że ktoś jest tutaj przymuszany. Poza tym są to zajęcia bezpłatne. Także nikt nie jest tu przymuszany. Każdy może spróbować. To jest tylko deklaracja pewnego rodzaju chęci uczestnictwa w zajęciach i myślę, że to jest fantastyczne miejsce do spróbowania siebie, swoich sił na wielu płaszczyznach, tak? Czy na płaszczyźnie artystycznej, mam tutaj na myśli lekcje śpiewu, czy tańca, czy na płaszczyźnie artystycznej w pracowni plastycznej. Także nikt nie jest zobligowany do bycia, czy zagwarantowania swoim rodzicom, żadne dziecko nie jest zobligowane, że osiągnie sukces. Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby się bawić, troszkę może uczyć. Myślę, że najważniejszą taką istotną sprawą jest to, że my nie poddajemy tutaj dzieci żadnemu systemowi oceniania, które by jakoś bardzo stresująco wpływało na ich rozwój.
1: Wspomniała Pani tutaj, że zajęcia są bezpłatne. Zakres zajęć jest bardzo szeroki. Jak zatem wygląda rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach?
2: Otóż co roku, w miesiącu maj i czerwiec rozpoczynamy rekrutację na zajęcia na kolejny rok szkolny. Jesteśmy placówką nieferyjną, w związku z powyższym zajęcia trwają u nas tak naprawdę przez cały rok, również i ferie zimowe, jak i w wakacje. Ale w maju w pierwszej kolejności deklaracje uczestnictwa w zajęciach mogą składać osoby, które kontynuują naukę u nas w Młodzieżowym Domu Kultury, czyli osoby, które są już zapisane na zajęciach. One mają pierwszeństwo w zapisaniu się na takie zajęcia. W dalszej kolejności w miesiącu czerwiec zapisują się nowi uczestnicy zajęć i tak naprawdę jeśli chodzi o możliwość czy zapisania się na zajęcia, czy prawdopodobieństwo przyjęcia na takie zajęcia jest dosyć duże, w zależności tak naprawdę od tego też, jakie to są zajęcia, bo jeżeli są to, na niektóre zajęcia obowiązują oczywiście takie, powiedzmy, egzaminy czy eliminacje wstępne, ale są też zajęcia czy pracownik, gdzie tych egzaminów czy przesłuchań nie ma. W związku z powyższym, jakby gwarancją dostania się na zajęciach jest tylko i wyłącznie wypełnienie deklaracji uczestnictwa w takich zajęciach i oczywiście ta deklaracja musi być złożona w odpowiednim terminie.
1: Wspomniała Pani też, że Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach jest placówką nieferyjną. Są tutaj zajęcia, więc w ferie i w wakacje. Czy to są te same zajęcia, które ma młodzież w ciągu roku, czy w związku z tym, że to są ferie czy wakacje, troszeczkę one się różnią, są jakieś takie specjalne?
2: Otóż w czasie ferii zimowych nauczyciele są tutaj dostępni dla wszystkich uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury, ale nie tylko, ponieważ zajęcia te dostępne są dla wszystkich dzieci miasta Kielce. W związku z powyższym jesteśmy zobligowani do prowadzenia zajęć również otwartych, co wiąże się z tym faktem, że są to zajęcia, które nie zawsze wynikają z harmonogramu dnia, ale są to głównie warsztaty otwarte, prawda? Warsztaty plastyczne czy warsztaty wokalne dla wszystkich dzieci, ale oczywiście są też również takie zajęcia, które również są zajęciami otwartymi, ale one odbywają się według swojego harmonogramu.
1: Czy Młodzieżowy Dom Kultury organizuje jakieś wydarzenia przy współpracy z lokalnym środowiskiem?
2: Młodzieżowy Dom Kultury podejmuje współpracę oczywiście ze środowiskiem lokalnym i w zaufaniu do naszych umiejętności działań świadczy powierzenie nam odpowiedzialnych zadań. Od kilku lat Urząd Miasta organizuje Święto Kielc, powierza nam jedną z trzech scen, dając możliwość do organizowania dwudniowego festynu rodzinnego dzieci miastu. Również uczestniczymy w tak zwanych białych nocach. Również organizujemy koncerty z okazji wyręczania Nagród Nadzieje Kielc, występy artystyczne podczas imprezy organizowane w współpracy z Urzędem Miasta przy takich imprezach jak Retro Park. Współpracujemy przy okazji organizacji jarmarków świątecznych, czy Kielce biegają. Organizujemy również współorganizujemy festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka z Urzędem Miasta. Dzięki współpracy ze środowiskiem, którego przedstawicielem jest Urząd Marszałkowski, współorganizowaliśmy różnego rodzaju festyny z okazji Dnia Dziecka, występy artystyczne z okazji na przykład przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czy kreatywny Dzień Dziecka. Także współpracujemy z wieloma podmiotami Urzędu Miasta, jesteśmy zadaniowani co roku na różnego rodzaju imprezy.
1: W ramach Młodzieżowego Domu Kultury mamy nie tylko zajęcia artystyczne, które mają uczyć, bawić, ale też są takie, które są nastawione na rozwój intelektualny. Między innymi w Młodzieżowym Domu Kultury działa Klub Książki. I jakie tutaj mamy zajęcia?
2: Tak, zgadza się. Na zajęciach w Klubie Książki organizowane są spotkania między innymi z bajką. Jest to tak zwana bajkoterapia, która pomaga dzieciakom w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego i właśnie poprzez czytanie tych tekstów, które mają charakter terapeutyczny. Mamy również zajęcia, które mają taką bardzo wdzięczną nazwę Mały Konstruktor. Są to zajęcia, które łączą zabawę klockami Lego z biblioterapią i zaangażowane są w nie dzieci, które poznają otaczający świat i próbują zrozumieć trudne sytuacje życia codziennego. Mamy również zajęcia, które nazywają się Mądre Dziecko i Są to tak naprawdę treningi pamięci, koncentracji, uwagi oraz szybkiego czytania. Rozwijają zdolności przyswajania nowych informacji. Poznajemy tam proste eksperymenty, które motywują do sięgania po książkę tak naprawdę.
1: Czy Dom Kultury oprócz tego, że bierze udział w przeróżnych konkursach na przykład w całej Polsce, to czy sam organizuje jakieś konkursy, w których na przykład młodzież bierze tutaj aktywnie udział co roku, czy też może jakieś inne cykliczne imprezy?
2: Oczywiście rozwijamy zainteresowania artystyczne, intelektualne i sportowe w ramach stałych zajęć. Organizujemy otwarte imprezy artystyczne, wystawy, konkursy czy festiwale oraz przeglądy. Takim charakterystycznym konkursem typowo, który odbywa się w ramach naszej placówki, jest konkurs Pasji i Talenty, organizowanym corocznie w ramach ferii zimowych, czy konkurs piosenki anglojęzycznej, oraz ogólnopolski konkurs pieśni i kolęd Gloria. Także oczywiście uczestnicy naszych zajęć bardzo często stają się uczestnikami innych konkursów, ale jesteśmy też gospodarzami konkursów, które są organizowane również w naszej placówce.
1: Wspomniała Pani tutaj, że wystawy, czyli rozumiem, że uczestnicy Młodzieżowego Domu Kultury, młodzież właściwie, może liczyć na to, że ich prace będą gdzieś tutaj wystawione i wtedy te wystawy są tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury, czy może na przykład w jakichś innych placówkach kulturalnych na terenie Kielc?
2: Nie tylko w Młodzieżowym Domu Kultury. Wystawy te organizowane są również w takich miejscach jak PWA, gdzie uczestnicy naszych zajęć bardzo często mogą zaprezentować swoje umiejętności czy zdolności plastyczne. W tym roku byłam wielokrotnie uczestnikiem takich wystaw. Są to przepiękne prace. Nie tylko prace plastyczne, ale również w tym roku mieliśmy okazję obejrzeć prace adeptów w dziedzinie fotografii. To były prace uczestników naszych zajęć, także staramy się wychodzić poza mury Młodzieżowego Domu Kultury i tak jak wspominałam, bardzo często nasze prace stają się częścią wystaw artystycznych nie tylko, tak jak powiedziałam, Młodzieżowego Domu Kultury, ale innych placówek kulturalnych w Kielcach.
1: Czy podczas zajęć młodzież tutaj chętnie się integruje między sobą, czy niekoniecznie?
2: No, myślę, że tak, oczywiście. Są pracownie, w których spotykamy niepowtarzalny klimat i bardzo, bardzo serdeczną atmosferę. Byłam wielokrotnie również uczestnikiem takich warsztatów czy zajęć, gdzie zdecydowanie mogłam zaobserwować taką szczególną więź między tymi dzieciakami, której ciężko tak naprawdę doświadczyć czy zaobserwować w szkole, bo te dzieci są tutaj zrelaksowane, one realizują podczas tych zajęć swoje pasje, w związku z tym są bardzo otwarte, można powiedzieć nawet wyluzowane. Tak naprawdę one nie są tylko uczestnikami tylko tych zajęć, ale sam fakt, że podczas na przykład ferii zimowych czy półkolonii w okresie trwania wakacji, one decydują się na to, żeby tu wracać, gdzie mogą zostać z powodzeniem w domu. One decydują się na to, żeby ten czas spędzić również z tym nauczycielem prowadzącym. Także musi być coś niezwykłego, niezwykła atmosfera, która panuje na tych zajęciach, że one decydują się na to, żeby tu wracać. Poza tym ta powracalność na te zajęcia jest ogromna. To nie jest tak, że zapisują się tutaj dzieciaki na rok i odchodzą. Nie. Obserwujemy ogromną powracalność na zajęcia i myślę, że ten sukces jest przypisywany właśnie tej atmosferze, czy nauczycielom, na pewno nauczycielom prowadzącym te zajęcia, którzy dbają o odpowiedni klimat, o to, by realizowane były te pasje w takiej szczególnej, wyjątkowej atmosferze.
1: Co wyróżnia Młodzieżowy Dom Kultury na tle innych placówek dla młodzieży w Kielcach?
2: Tym, co nas wyróżnia, to jest ten szeroki wachlarz zajęć, tak? Mamy ogromny wybór, czyli rodzice, którzy przychodzą do nas zapisać dziecko na zajęcia, mają do wyboru naprawdę bardzo dużo zajęć dodatkowych, gdzie równolegle tak naprawdę mogą zapisać na te zajęcia, na 3 zajęcia, na 2 zajęcia z swojego dzieciaka. Mogą być to zajęcia, tak jak powiedziałam wcześniej, wokalne, plastyczne, muzyczne, zajęcia z tańca, czy zajęcia w pracowni szachowej, w klubie książki, zajęcia językowe. Także to jest coś, co nas wyróżnia pośród innych placówek o charakterze artystycznym, że jednak jest ogromny wybór, że są to zajęcia bezpłatne,
1: A czy dzieci poza tym, że przychodzą tutaj na takie zajęcia, na których mogą rozwijać swoje pasje, talenty, to czy mają tutaj takie miejsce, gdzie na przykład mogą spędzić po prostu wolny czas, jeśli na przykład w domu nie mają z kim zostać?
2: Tak, i są to zajęcia w pracowni animacji czasu wolnego. Na tych zajęciach pomagamy dzieciakom w wszelkiego rodzaju problemach w odrobieniu pracy domowej, czy szukamy dla nich, tak naprawdę próbujemy odnaleźć wspólnie razem z nimi zajęcia czy pasje, które mogłyby ich zainteresować. Także to są takie bardzo, bardzo luźne zajęcia, ale są i jesteśmy otwarci na wszystkich uczestników, na każdego, kto tutaj przyjdzie, do Młodzieżowego Domu Kultury, znajdziemy coś, co mogłoby odpowiadać, czy nawet pomożemy w znalezieniu czegoś, co mogłoby ich zachęcić do tego, żeby pozostać z nami dłużej. To jest taki punkt zaczepienia, prawda? Coś, co może sprawić, że od tego może zacząć się ta nasza przygoda w Młodzieżowym Domu Kultury. Takie zapoznanie z pozostałymi pracowniami, prawda? Czy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
1: A czy istnieje na przykład taka możliwość, że jeśli dane dziecko jest zainteresowane jakimiś zajęciami, to może po prostu wejść na takie zajęcia i, nie wiem, być jako taki wolny słuchacz i zobaczyć, jak one wyglądają i ocenić samo, czy rzeczywiście je interesuje i chciałoby na nie się zapisać?
2: Tak, i oczywiście w momencie, kiedy, bardzo często zresztą stosujemy taką praktykę, że w momencie, kiedy rodzic pojawia się, nawet czasami sami pyta, na czym polegają zajęcia, od kiedy można zapisać dziecko, bardzo często nauczyciele wychodzą z taką propozycją po prostu przyjścia, bez konieczności od razu zapisania się na te zajęcia, przyjścia na zajęcia i zorientowania się w sytuacji, jak one wyglądają. To jest taki czas, próba dla takiego potencjalnego naszego uczestnika zajęć, w którym on może zorientować się, czy to jest coś dla niego, czy te zajęcia są interesujące, czy też nie. Bardzo często ja sama w ramach swoich zajęć w Artystycznej Akademii Językowej praktykuję w taki sposób i bardzo często zapraszam dzieci i proponuję im po prostu, żeby usiadły, zobaczyły, jak wyglądają takie zajęcia, a po jednych zajęciach, czy też po dwóch zajęciach, mogą dopiero wtedy zdecydować, czy przyjdą, czy chcą zostać z nami na dłużej. Także samo uzupełnienie deklaracji uczestnictwa nie jest jakby obligatoryjne do pozostania na dłużej. Ta deklaracja jest tylko takim, tak jak sama nazwa wskazuje, jest tylko deklaracją, że chcemy uczestniczyć, czy nasze dziecko chce uczestniczyć w zajęciach, ale nikt nikogo nie przymusza, zawsze można zrezygnować w każdej chwili. Oczywiście nie dzieje się to bardzo często, bo raczej jest tendencja taka, że dzieci pozostają. A nawet jeżeli ktoś nie czuje się dobrze na jakichś zajęciach, zawsze jest możliwość przejścia do innej pracowni i odnalezienia czegoś dla siebie.
1: Tak na koniec powiedzmy już sobie, kiedy się odbywają w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach zajęcia i czy ich uczestnicy są podporządkowywani pod jakiś konkretny harmonogram?
2: W Młodzieżowym Domu Kultury zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach głównie popołudniowych. W niektórych pracowniach mamy sztywno ustalony harmonogram pracy. Mam na myśli tutaj zajęcia grupowe typu zajęcia plastyczne czy zajęcia językowe, zajęcia taneczne, gdzie nie jesteśmy w stanie każdemu uczestnikowi zajęć przypodporządkować własnego planu do jego planu zajęć, prawda? Ale tak jak powiedziałam, są te zajęcia głównie popołudniowe ze względu na to, że czekamy na ten moment, w którym to dzieciaki kończą zajęcia w szkole, mają tą chwilę czasu na to, żeby zjeść obiad czy lunch i później przychodzą do nas. W pracowniach wokalnych sytuacja jest o tyle inna, że tutaj bardzo często nasi nauczyciele starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych uczestników zajęć i próbować dopasować w pewnym zakresie ich plan szkolny do planu MDK-owskiego. I tutaj mamy pewną możliwość i pójście, tak mówiąc kolokwialnie, na rękę i staramy się tak to wszystko ułożyć, żeby dzieciaki były zadowolone.
1: A czy w Młodzieżowym Domu Kultury są prowadzone jakieś zajęcia, które kładą nacisk na rozwój indywidualny młodzieży?
2: O rozwoju intelektualnym możemy mówić w przypadku zajęć muzycznych. Są to m.in. zajęcia wokalne czy zajęcia z instrumentów. Na takich zajęciach wokalnych dzieciaki są zazwyczaj łączone w grupy dwu- bądź trzyosobowe i tak naprawdę te dwuosobowe zajęcia są o tyle fajne, że one mają szansę na to, żeby obserwować siebie. Na tych zajęciach bardzo często nawiązują się nowe kontakty, nowe przyjaźnie. To też jest dobry pomysł, dlatego że bardzo często obserwujemy, że cała godzina poświęcona dla jednego dzieciaczka jest bardzo często dosyć wyczerpująca i one mają chwilę po to, żeby odpocząć, czy właśnie zaobserwować, jak pracuje rówieśnik na takich zajęciach, czy w jaki sposób można pracować z każdym dzieciakiem, tak? Także one się uczą nie tylko od nauczyciela, ale od siebie. I tak jak powiedziałam, nawiązują się naprawdę bardzo fajne, nowe znajomości i one chyba tak naprawdę bardzo lubią tą formę tych zajęć. Także indywidualnych zajęć, stricte indywidualnych, takich nie posiadamy, ale tak jak w przypadku powiedziałam zajęć wokalnych, czy nawet instrumentów, to tak oczywiście staramy się, żeby na takich zajęciach nie było zbyt wiele dzieciaków, ponieważ tutaj rzeczywiście nauczyciel musi mieć czas po to, żeby mógł poświęcić temu uczniowi więcej uwagi.
1: Wspomniała Pani, że oni tutaj właśnie mają fajną atmosferę. A czy Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach organizuje takim dzieciom na przykład co jakiś czas wyjazdy integracyjne?
2: Takich wyjazdów integracyjnych dzieciaki mogą doświadczyć przede wszystkim głównie w trakcie ferii zimowych, czy ewentualnie ferii letnich, czyli wakacji. W ramach ferii zimowych mamy takie cykliczne wyjazdy, czy to są wyjazdy z Sopkowa, które są organizowane dla wszystkich pracowni, nie tylko dla dzieciaków z MDK, ale również dla wszystkich dzieciaków miasta Kielce. I właśnie te wyjazdy mają służyć temu, by dzieciaki ze wszystkich pracowni mogły się zapoznać i nawiązują się również kolejne przyjaźnie, nowe przyjaźnie. Mamy również takie propozycje dla dzieciaków wewnątrz pracowni, na przykład wewnątrz tylko pracowni plastycznych i staramy się dobierać dla takich dzieciaków wycieczki, które będą odpowiadały ich zainteresowaniom. Na przykład w przypadku pracowni plastycznej organizujemy już chyba drugi rok z rzędu wycieczkę do muzeum w Ćmielowie, do Muzeum Porcelany. Tam też dzieciaki mają okazję, by zakupić na przykład jakąś pamiątkę, zwykle jest to jakiś kubek i później one mogą udekorować dowolną metodą ten kubek, dowolną metodą plastyczną, tak? Także staramy się integrować jak najbardziej te dzieciaki, żeby to, i wychodzimy tutaj, bo tak jak powiedziałam, wychodzimy poza mury MDK-u, także nie wszystkie zajęcia na przykład w ramach ferii zimowych odbywają się w placówce na ulicy Koziej, ale tak jak powiedziałam, wychodzimy poza i wyjeżdżamy. Bardzo często też obserwuję wśród pracowni, że nauczyciele próbują integrować sami swoje dzieciaki, nie tylko my w ramach ferii zimowych, ale organizuję im na przykład ogniska, czy to są ogniska takie, które odbywają się na początku bądź pod koniec roku szkolnego. Także bardzo dużo inicjatyw podejmujemy w takim celu, by te dzieci czuły się tutaj jak najbardziej swobodnie i nie tylko przychodziły na te zajęcia, ale bardzo lubiły również i siebie.
1: A czy w ramach na przykład takiej pracowni artystycznej wychodzi się też tutaj poza mury, żeby na przykład malować pejzaże jakieś z terenu Kielc?
2: Tak, oczywiście. I bardzo często dzieciaki w ramach na przykład zajęć plastycznych wychodzą na różne wystawy. Czy to są wystawy w Galerii BWA, czy do Muzeum Dialogów w Kielcach, czy do Muzeum Zabawek. Bardzo często mamy to w swojej praktyce i uważam, że absolutnie jest to niezwykle rozwijające i myślę, że one lubią taką formę wyjścia poza budynek tej placówki.
1: Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiałyśmy o Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. Jest to placówka, która bezpłatnie oferuje szereg zajęć artystycznych, zarówno wokalnych, plastycznych, sportowych dla młodzieży z Kielc. Co warto podkreślić, nie trzeba się tutaj od razu zapisywać na zajęcia, można po prostu przyjść i zobaczyć, czy rzeczywiście dziecko będzie chciało z konkretnych zajęć korzystać, a dopiero później można się na nie zapisać. O działalności tej młodzieżowej instytucji opowiedziała nam dzisiaj jej wicedyrektorka, pani Luiza Sornat. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Pora zaczynać nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Meloradia na 103,9 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. A dziś powiemy sobie o wyjątkowym wydarzeniu, które już za tydzień będzie trwać właśnie między innymi w tej chwili. Mowa oczywiście o tegorocznym Święcie Kielc. Słuchajcie, to co się będzie działo w stolicy świętokrzyskiego, to jest jakiś odlot i kosmos. Przed nami oczywiście najkrótsze noce w roku, a w przyszły weekend cały weekend i moc atrakcji. Co dziać się będzie? Będzie teatralnie, będzie muzycznie, będzie tanecznie. Właściwie nie sposób powiedzieć o wszystkim, co dziać się będzie. Będą warsztaty, będą spotkania, będą wystawy, mnóstwo wszelkiego rodzaju imprez. Otulenie dotykiem, będą imprezy nad Kieleckim Zalewem. Będzie również wszelkiego rodzaju atrakcje dla dzieciaków. No dużo, dużo, dużo i jeszcze trochę. Chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie jarmark na Sienkiewicza i to jeszcze jeden dzień dłużej niż będzie trwać Święto Kielc. A my przenosimy się już teraz właśnie na kielecki rynek, ponieważ tam odbyła się w minionym tygodniu konferencja prasowa, którą sobie przypomnimy, i właśnie na tej konferencji o tegorocznym Święcie Kielc bardzo dużo się mówiło.
4: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół, a jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta. Chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie trzydniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przebierać w różnego rodzaju produktach, które na naszych stoiskach się pojawią. Samo święto ruszy w piątek, będzie trwało sobotę, będzie trwało w niedzielę. No oczywiście jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na 2 scenach. Na scenie w parku miejscowym gwiazdą będzie zespół Jam. Idziemy w tradycję i trochę sentyment, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie scena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W parku miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncert Jamu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w parku miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne. Ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku. zespół, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji, potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
3: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
5: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godziny 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w parku miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką. Tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
3: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Grzegorz Pajtak.
6: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem, jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19:30 i idziemy razem po Kielcach.
3: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
7: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów. W ramach naszego jarmarku to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy. Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia, także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
3: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
8: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15:30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18:00 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22:00, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem sound healing w wykonaniu Otuliny aż do 1:00 w nocy.
3: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
9: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja. Fantastyczna. W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów. Jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16:30, 27 czerwca, tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu Scena dla Ciebie. Wystąpił również gościnnie Wiola Dzikman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku.
3: A pełny program tegorocznego Święta Kielc znajdziecie na stronie internetowej Kieleckiego Ratusza.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Przypominam, że słuchacie magazynu reporterów na antenie Melo Radia na 103,9 FM. Nadal Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. A za momencik opowiemy sobie o tym, że właśnie w minionym tygodniu Kielce składały drugą część aplikacji dotyczącej Stolicy Młodzieży 2029 roku. Kielce są na krótkiej liście miast, które o takie miano będą właśnie walczyć i 18 czerwca mijał termin składania drugiej części tej właśnie aplikacji. No i teraz będziemy trzymać kciuki za Stolicę Świętokrzyskiego, ponieważ zdobycie tego wyróżnienia otworzy przed Kielcami nowe możliwości rozwoju gospodarczego, kulturalnego i przede wszystkim społecznego, pozycjonując miasto jako unikalnego europejskiego lidera w obszarze polityki młodzieżowej. W każdy etap budowania aplikacji zaangażowani są oczywiście młodzi Kielczanie i Kielczanki, a Kielce w wyścigu o ten tytuł konkurują z kandydatami ze Szwecji, Bułgarii, Słowacji oraz pogranicza Niemiec i Holandii. Jak wyglądała praca nad drugim etapem tego właśnie przygotowania bardzo ważnego projektu? O tym już za momencik sobie opowiemy na antenie. Ja jeszcze tylko wspomnę, że Europejska Stolica Młodzieży to tytuł, który co roku zmienia jedno miasto w miejsce, z którego młodzi ludzie czerpią energię, kreatywność i aktywność. Przez 12 miesięcy wybrane miasto staje się żywą sceną dla odważnych pomysłów i innowacyjnych projektów. Oczywiście to wszystko realizowane jest z młodymi ludźmi. Na początek prezydentka Kielc, Agata Wojda.
4: Naprawdę mamy wszystko dopięte na ostatni guzik i jest to jedna z niewielu rzeczy i niewielu elementów polityki miejskiej, w której udało mi się skutecznie powściągnąć swoje tendencje do koordynowania. Ten zespół, który pracuje przy tej aplikacji, jest niezwykle samodzielny, niezwykle kreatywny, nie wymaga po pierwsze dopingowania do pracy, a po drugie naprawdę są w tym doskonali. Więc o szczegółach tej aplikacji oczywiście oni opowiedzą sami, bo są jej twórczyniami i twórcami, bo to oni byli inicjatorami i oni budują pokazanie tego potencjału, który ma miasto w zakresie polityki młodzieżowej. Składamy jutro, jest to drugi element tej naszej walki. Jesteśmy na shortliście i to jest kolejny etap, w ramach którego będziemy pokazywać, że Kielce są miastem, które ma ogromny potencjał, na który powinna zwrócić uwagę Europa, ale traktujemy też to jako narzędzie do wewnętrznej polityki. Oczywiście sprawy wizerunkowe są dla nas szalenie ważne. One są istotne, żeby budować dobrą narrację o Kielcach, szczególnie nadszarpywaną różnego rodzaju politycznymi konfliktami. Potrzebna nam jest dobra opowieść o Kielcach i Europejska Stolica Młodzieży dokładnie taką dobrą opowieścią może być. Ale ważniejsza, albo równie ważna jest także

0: komunikacyjne. Staramy się być z nimi na bieżąco w kontakcie, ale jednocześnie musimy zbudować takie stałe elementy, które będą naturalnym odruchem wszystkich urzędników, wszystkich dyrektorów wydziałów, wszystkich szefów placówek miejskich. Bo jak bardzo dzisiaj zadbamy o to, że młodzi poczują się częścią naszego miasta, tym bardziej oni będą się czuli z miastem związani, tym bardziej będzie miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb i o tym jest aplikacja Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ta aplikacja opiera się na czterech zasadniczych filarach. Jeden z nich to jest partycypacja społeczna, czyli naprawdę na poważne traktowanie się w debacie publicznej. Nie znaczy zgadzanie się we wszystkim, nie znaczy uleganie wszystkim oczekiwaniom, w tym przypadku młodych ludzi, czasem różnych innych grup społecznych, ale wypracowywanie kompromisów. Myślenie o tym, co będzie za 5, co będzie za 10 lat. Drugi filar to jest przestrzeń miejska, którą często w dyskusjach publicznych czy politycznych się bagatelizuje. Naprawdę ona ma fundamentalne znaczenie. Jak mówimy, że estetyka i jakość szkoły ma istotne znaczenie na samopoczucie i nawet wyniki w nauce, estetyka przestrzeni miejskiej ma istotne poczucie, co myślimy o swoim mieście i jak się z nim potrafimy odnaleźć. Trzeci filar, nie wiem czy nie kluczowy, to rynek pracy i mieszkalnictwo. W naszej nagrodzie wychodzi, że to jest największe zmartwienie młodych ludzi. To, czy oni tutaj po skończeniu szkoły średniej, po skończeniu studiów będą mieli szansę budować swoją karierę zawodową, co nieodłącznie wiąże się z możliwością znalezienia swojego miejsca do życia. Niekoniecznie kupienia mieszkania, ale może wynajęcia ze społecznego zasobu mieszkania, w którym będą się czuli komfortowo. I czwarty element, kultura i rozrywka. I to są akcenty, które także w tej aplikacji są zapisane. To są elementy, które będziemy realizować także zanim zostaniemy Europejską Stolicą w 2029 roku. Te działania mamy rozpisane na nuty. Będziemy czekać, jak oceniają je europejscy eksperci i będziemy także, myślę, że w niewielkim stopniu, ale korygować ze względu na ich ewentualne podpowiedzi i postulaty. Ale o tym, jak ta aplikacja wygląda, jak wyglądało jej budowanie, co dalej, i jak szerokie partnerstwo udało nam się zdobyć dla Kielc, opowiedzą członkowie tego zespołu.
1: To w takim razie, zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy, przechodzimy do tego zespołu, a na początek o jego pracy opowie Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Publicznego.
2: Szanowni Państwo, to ja może rozpocznę od tego szerokiego partnerstwa, ponieważ chcielibyśmy z dumą ogłosić, że poparło nas bardzo wiele instytucji i organizacji. Na czele z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mieliśmy tutaj wizytę pani Nowackiej, pani minister Nowackiej w szkole Żeromskiego. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalne poparcie nam dało, ale także Narodowy Instytut Wolności na czele z dyrektorem Michałem Braunem. Również takie oficjalne poparcie dała nam pani marszałek Renata Jani, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni, ale także PROM, czyli Polska Rada Organizacji Młodzieżowej, czyli największa organizacja młodzieżowa parasolowa w Polsce, która jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży, które organizuje ten konkurs. Również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma pieczę nad programem Erasmus Plus Polska, a także organizacje, które zrzeszają samorządy, czyli Związek Miast Polskich, czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dlatego tak szerokie poparcie pokazuje nam, że nasza kandydatura nie jest ważna tylko dla nas wewnętrznie, ale także jest częścią wielkiej misji budowania polityki młodzieżowej w całym kraju, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Natalia Bilska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
3: Europejska Stolica Młodzieży to nie jest projekt urzędu. Jest to projekt tworzony przez młodych. Od momentu przejścia do drugiego etapu ponad 800 młodych osób brało udział w warsztatach, konsultacjach, debatach i spotkaniach dotyczących aplikacji. W najbliższych miesiącach chcemy kontynuować te działania, w tym m.in. Dzień Młodzieży 7 sierpnia, Noc Młodych we wrześniu, start kampanii 2029 Gwiazd na 2029, nabór ambasadorów ESM 2029, spotkania na uczelniach i w szkołach oraz konsultacje społeczne strategii młodzieżowej.
1: Dominika Chmielewska, kierowniczka Urban Lab Kielce.
3: Pewnie zastanawiają się Państwo, co dalej, tak? Mówimy o tym, że już jutro odkładamy aplikację na drugi etap. Następnie do 6 sierpnia czekamy na informację zwrotną. Dowiemy się, co jeszcze jest może do poprawy, na czym powinniśmy się skupić i co ewentualnie jeszcze możemy zmienić, żeby rzeczywiście było lepiej. A to, co ważne, dostaniemy ten feedback i tę informację zwrotną od młodzieży, ponieważ to młodzież będzie ten drugi etap teraz oceniała. Następnie do 7 października mamy czas na złożenie tej ostatecznej naszej aplikacji, która już

0: następnie zostanie przez nas też obroniona już po zobaczeniu przed jury w Brukseli, gdzie właśnie pojedziemy i będziemy już na żywo bronić i pokazywać, dlaczego Kielce ten tytuł powinno uzyskać. Dowiemy się o wynikach pod koniec listopada podczas gali finałowej w Tromso, czyli w obecnej Europejskiej Stolicy Młodzieży. No i mamy wielką nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli tego tytułu też nie dostaniemy, to dla nas to jest bardzo ważne, bo jest to całe narzędzie partycypacyjne, które tak naprawdę powstało od zera i które zostało wypracowane po to, żebyśmy mogli ten program zrealizować. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet nie otrzymamy tego tytułu, to my i tak ten program realizować będziemy. Czy całościowo, to się okaże, ale na pewno chcemy dalej wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi i też to jest powiązane z całą diagnozą, którą prowadzimy i z tym, że będziemy niedługo pokazywać strategię młodzieżową, która została wypracowana przez młodych i też chcemy pokazać, że rzeczywiście to nie jest tylko tytuł, ale to są rzeczywiście realne zadania i realne głosy młodych, czyli tych młodych, którzy biorą udział w tych konsultacjach, ale tych, którzy po prostu cały czas są z nami i którzy mówią, tak jak na przykład na dzisiejszych warsztatach czy na innych wydarzeniach, na których się pojawiamy i o tym rozmawiamy, czego chcą i co zrobić, żeby w Kielcach żyło się lepiej. Więc mamy wielką nadzieję, że ten tytuł otrzymamy, a jeżeli nie, to zapewniamy, że na pewno to, co zostało w nim wypracowane, zostanie też zrealizowane.
1: Szeroko rozumiane konsultacje społeczne wśród młodych osób, które miały doprowadzić do tego, że dowiemy się, czego młodzi ludzie chcą. No to w takim razie dowiedzmy się, czego świętokrzyscy, kieleccy młodzi ludzie chcą. Czego potrzebują od stolicy województwa.
0: Prawda jest taka, że młodzież najbardziej zwraca uwagę na to, żeby dużo się działo pod kątem rozrywkowym, tak? Czyli my na to odpowiadamy właśnie głównie tymi wydarzeniami typu Dzień Młodzieży, typu właśnie ta Noc Młodych, żeby pokazywać im i angażować też ich w te działania, które się tutaj dzieją. Ale też zwracają uwagę właśnie na takie działania partycypacyjne, czyli to jest też taki cały proces, tak, który my tutaj przechodzimy od tej diagnozy, która została wykazana, czyli to, czego młodzież mówiła, czego jest najmniej, ale też tego, że czują, że nie mają wpływu i chcemy im dać ten wpływ, czyli chcemy im pokazać, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i tak jak na przykład ta aplikacja, to nie jest tak, że my sobie siedliśmy, wymyśliliśmy, czy ta strategia, którą siedliśmy, wymyśliliśmy i schowamy do szuflady, tylko angażujemy ich od samego początku i to też zostaje doceniane przez nich, bo oni to widzą, jak rozmawiamy z młodymi na przestrzeni nawet tych dwóch lat, czy tego półtora roku, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło dziać, to oni wskazują, że rzeczywiście widać, że to się zmieniło i widać, że to idzie w dobrą stronę. No a też dzięki temu dostaliśmy też docenieni na poziomie europejskim, bo ten tytuł też się bierze z tego, że komisja, która oceniała ten pierwszy etap wniosku, zwróciła właśnie uwagę na to, jak działamy partycypacyjnie z młodymi, czyli jak młodzi mają wpływ na to, co się będzie działo w Kielcach.
1: Po złożeniu tej drugiej części aplikacji pozostaje nam czekać na część jesienną i oczywiście na te jesienne wyniki, gdzie zdecyduje się to, czy Kielce zostaną Europejską Stolicą Młodzieży 2029. A kto o tym zdecyduje?
2: Decyduje naprawdę szeroka grupa instytucji europejskich, czyli od Komisji Europejskiej, przez Radę Europy, Parlament Europejski, Komitet Regionu, więc to jest naprawdę około 20-25 instytucji na poziomie europejskim, które współpracują z Forum Młodzieżowym, Europejskim Forum Młodzieżowym i to eksperci delegowani przez te instytucje oceniają ostatecznie nasz wniosek. Najpierw oczywiście dokumentowo, czyli pod tą aplikację, a później oceniają wystąpienie pani prezydent i osoby młodej już na żywo w Brukseli.
1: To wystąpienie, o którym przed momentem słyszeliśmy w Brukseli, dopiero jesienią, no ale jak na razie pozostaje nam czekać na ocenę tego drugiego wniosku. Znaczy wniosek jest ten sam, ale druga jego część. Przypomnijmy, że 7 października nastąpi złożenie ostatecznej finałowej aplikacji, a 18 listopada prezydentka Kielc wraz z młodymi ludźmi zaprezentują kandydaturę Kielc w Brukseli. Wyniki poznamy pod koniec listopada podczas oficjalnej gali. W skład jury wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji takich jak Rada Doradcza do Spraw Młodzieży Rady Europy, czy też Europejskie Forum Młodzieży, a także Europejski Parlament Młodzieży. Jest również Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Trzymamy naprawdę mocno kciuki za Kielce i za to, żeby się udało, tym bardziej, że ta lista miast, które kandydują do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku jest naprawdę bardzo krótką listą. Ja raz jeszcze przypomnę, że w sumie na tej liście jest tylko 5 miast. Oprócz Kielc, które reprezentują Polskę, są także miasta ze Szwecji, Bułgarii, Słowacji oraz z pogranicza Niemiec i Holandii. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasze weekendowe spotkanie na antenie Meloradia na 103,9 FM. Dzięki za wspólnie spędzony czas przy magazynie reporterów. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Melo Radio Kielce.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
1: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
1: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Bausa Magnetic w Melo Radio w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem. Dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage. Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie. No i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo ekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo, grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie, 29 stopni tam teraz, pozdrawiamy Podkarpacie, fajnie, że jesteście razem z nami, u nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray, Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z

0: obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident,

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Quicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.

0: sklep Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
4: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How Does It Feel, Dub Dog Svezo i Zark w Melo Radio. Tak gramy wam po 11:00, przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, o Kołobrzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun. Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja schowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Z Meloradiem zagrają

0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Vice Tontone Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani razu nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Takich mamy super artystów. Fuka i Liwka, Enklawa z numerem Chcę Więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale to już nie, to już będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od Ale Farban.

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Reklama.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja

0: Tym na to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wiadomo, że niskie ceny są

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: O reklamie. Melo Radio Kielce na 103.9 FM.
10: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Body Talk, Ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

fajnie się ich słucha i fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako Hilo. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi.

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips, i taka energia leci do was właśnie od Meloradia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet 2.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły na nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Castorama. Teoria.
17: I praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill.
17: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem.
8: Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
20: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
22: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: O reklamie.

Bless Cameron Watson i Kisses to jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, R.I.O. w Melo Radio w weekendowym Melu. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu wino Wrocławiu. Wow! No aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już od 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
3: Mediamarkt.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
10: Po reklamie. Melo Radio Kielce na 103.9 FM.
13: Czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę.
14: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami.

Śpiewali, wykrakali. 30 stopni dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wodarski przed momentem. Lubię cię jak lato. Give Sean Baker za chwilę.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

Tak, tak, tak. Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać. To będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was i intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radio. Ależ pięknie tego się słucha. Ależ to cudownie brzmi. Takich numerów, które zaskakują, to ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy. Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.

0: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Meloradio Kielce.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: No siemanko, siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ-producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod Urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Hollow, Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione. Jak najbardziej odrywajcie się od ziemi. Unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, nie

0: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Helińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All the Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Gopoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: Naprawdę.
1: Kaśka, zwykłej pekniny! Zwykłej brokaty!
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Mam nadzieję, że klima w waszych chórkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te kiny! Szykuj brokaty,
0: a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: To pewne, niskie ceny są

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 10 32 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieźli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Ten tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło, no kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokarię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: To promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank.

0: To ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na mestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: taniówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Marian?
2: Mhm.
1: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: W biforze przed dobrym melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocharia na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.

Sieć na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Biedronka.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
8: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
7: Kiedy wyruszasz?
8: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.

ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i Taki Mały Ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: W Kołobrzegu będzie się działo tak jak i u nas po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z

0: Kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: wstanie.
1: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
2: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
1: A no właśnie, Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Meloradia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
2: Jak najbardziej.
1: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
2: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
1: No, wiadomo, miks.
2: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
1: Okej, okay, fajny pomysł też.
2: Moim zdaniem kot piknikowy.
1: Aha.
2: No, jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
1: Wiadomka. No i jeszcze jedna rzecz.
2: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
1: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Meloradia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
2: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
1: I tego wam oczywiście życzę, i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała.
0: Podejmij wyzwanie.

0: modelki i włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
19: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkubeczki, kiełbaski i inne przekąski, no aż by człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Before też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Urzel w Meloradiu jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punkt

0: rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Lubin. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Ale sztosy!
0: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w

0: kartach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie. Melo Radio Kielce na 103.9 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
4: Jones Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na antenie Meloradia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La la la w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale! Kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

to Fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Jeszcze przed 19, tak poskręcamy tempo w Meloradio. Jest to Jonas Blue i Rita Ora. Spać jeszcze nie idziemy, mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Boys Hathaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: Ale Farben w Meloradiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wasz też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

to Mel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas, 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Melo Radia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram, będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20, m.in. Seabull.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Po reklamie.

0: Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On. Taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z anty, aby uczcić 10. jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Bletka i tańcz w Melo Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

I said, who got the funk?

Ladies and gentlemen, listen up, front to back, left to right.

all.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomnij!

Cyberpunk Radio in the

this isn't what I wanted, but you have to keep.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina DeVriesa, Stylo i Ellie and Danny. Numer nazywa się In The Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie. This is Skytech. Nowy numer Good Boys i Korolowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling, Lights. A już za moment Luke i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

słuchajcie, this is Skytek. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink z numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

0: Sky Tech legendy powróciły Alesso i One Republic In Your Eyes.
1: This is Sky Tech.
0: Tuż przedtem Cascade i Boone z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

follow Coralova on Instagram at coralova.dj.